0: Super FM. Pogoda.
1: To był pochmurny i deszczowy weekend, ale weekend za nami, a dzisiaj nad naszymi głowami także sporo chmur, ale bez opadów, maksymalnie w ciągu dnia do 18, teraz 14. Ciśnienie idzie w górę, więc z każdą minutą nasze samopoczucie będzie się poprawiać.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: A jak tej werwy, tej energii macie niewiele, to zostańcie razem z Super FM i powitajmy z uśmiechem nowy tydzień. To jest program Dzień Dobry, to Super FM, a ja będę z wami do godziny 9. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Ja myślę, że to jest idealny czas, żeby włączyć już ekspres do kawy. Niech się grzeje. No i co? I pierwsza kawa już za chwilę.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
3: Nowość w Super FM.

smolasty i doda, nim zajdzie słońce. No póki co to ma wzejść, z tego co kojarzę. Tak dla was gramy w Dzień Dobry, to Super FM. O tym, że zapadła się droga na Alei Powstańców Wielkopolskich tuż przy Placu Szerockiego, mówiliśmy w Super FM już w zeszłym tygodniu. Ale jak się okazuje, droga może się zapaść także po zachodniej części Alei Powstańców Wielkopolskich. Póki co ekspertyzy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zlecać nie będzie. No tak, jak mieliby wydać kolejne 184,5 tysiąca złotych na kolejną ekspertyzę, to lepiej poczekać, aż coś się wydarzy. Po co dmuchać na zimne?

Tak dla was gramy jeszcze przed szóstą w Dzień Dobry, to Super FM. Jak się okazuje, budynek przy Chorzej 9-11 grozi zawaleniem, a jego mieszkańcy musieli przeprowadzić się do lokali zastępczych. Miasto zaproponowało, że sfinansuje prace zabezpieczające o wartości 200 tysięcy złotych, ale lokatorzy martwią się, czy w przyszłości nie będą zobligowani do oddania tych pieniędzy. Nie wiem, jakie są plany miasta, ale mówią, że kto oddaje, to daje i odbiera. No to ten wiadomo co, nie? Ale lepiej atmosfery w tej kwestii nie podgrzewać.

0: Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM, te punktualnie o godzinie 6, a tuż po nich najnowszy serwis pogodowy. Nie odchodźcie daleko.
1: Jest 6. Wiadomości Super FM.
2: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, twierdzą ukraińskie władze. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Na 3 mecze, 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
4: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
5: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
2: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
6: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
2: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Tytaniku. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy, jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
3: Super FM. Pogoda.
0: Czuć w powietrzu chłodne i jesienne poranki, aktualnie na termometrach na 14 kresek w okolicy Placu Rodła, tyle samo na Rondzie Uniwersyteckim i Ułanów Podolskich. Maksymalnie w ciągu dnia do 19 i sporo chmur, ale pocieszające jest to, że padać nie będzie.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Czyli parasol, ortalion albo też pelerynę możecie zostawić w domu, podobnie jak biomet, bo ten jest dzisiaj taki niezdecydowany, trochę on niby obojętny, ale jednak niekorzystny. Biomet powinien być, słuchajcie, słuchać Super FM, bo to od razu się poprawi, prawda? Na zegarach 4 minuty po godzinie 6, Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, będę z wami do godziny 9, a to jest program, dzięki któremu będziecie wiedzieli, że weekend przeszedł do historii, a dzisiaj rozpoczynamy tydzień nowych wyzwań. No i głośno mówimy, dzień dobry, tu Super FM.

Hang Up i Madonna po 6:00. Dzień dobry, to Super FM. W Baszkowicach, to taka miejscowość pod Szczecinem, i w tychże Baszkowicach jak co rok odbywały się targi rolne. A w ich trakcie także 23. Mistrzostwa Polski Steel Timber Sports. I co ważne, do rywalizacji stanęli najlepsi zawodnicy w kraju w rąbaniu drewna, którzy walczyli o tytuł Mistrza Polski w 6 konkurencjach. 3 z nich wymagały wykorzystania siekiery, a w kolejnych trzeba było się wykazać umiejętnościami w pracy z piłami oraz pilarkami. No i tak samo jak w zeszłym roku, tak i w tym, tytuł najlepszego drwala w Polsce zdobył pan Szymon Grenwald. Nie dał szans rywalom i wygrał. Jak się okazuje, piłą i siekierą też można wyciosać sobie złoto. No i tak właśnie było w tym przypadku.

No i właśnie tak jak Coldplay zaśpiewało, tak wy możecie sobie też tak ponucić pod nosem na przykład, prawda? Podczas golenia, podczas mycia zębów, no czemu nie, nie ograniczajcie się. 6:19 na zegarach w Szczecinie i to jest idealny moment, by ściągnąć szlaf mydze, by przemyć zaklejone oczka i rozpocząć nowy dzień, a najlepiej to zrobić razem z Super FM. Pojawił się problem niedziałających biletomatów w szczecińskich autobusach i tramwajach, tutaj tak opowiadają o tym w sieci, bo jak zaznaczają pasażerowie, biletomaty to prawdziwa ruletka. No to, że jest, to nie znaczy, że działa, prawda? A konsekwencje ponosi, no kto? No jak zawsze pasażer, tak jest. Ale to wiecie, jak dostaniecie mandat,

to zawsze możecie go przefakturować na przykład, nie wiem, no, na kontrolera na przykład, albo na ZDITM za niedziałające biletomaty. No tylko pytanie, czy ktokolwiek go przyjmie, a tym bardziej opłaci. Ale to już osobna kwestia. Bilety kasujcie w apce, o kodzie QR też nie zapominajcie.

0: Luna i Bailando w Super FM. Oby takiego Bailando nie było w pracy o poranku. A może właśnie powinno tak być, że na luziku, że na spokojnie, bez pośpiechu zaczynamy nowy tydzień, parzymy sobie kawę w ulubionym kubku i w myślach tli nam się taka złota myśl, a róbmy wszystko na chillaucie, przedłużając tym samym weekend. No prognoza jest dobra jak na poniedziałkowy poranek, 27 minut po godzinie 6. Mam teraz propozycję dla wszystkich niezdecydowanych. Jeśli stoicie przed szafą i zastanawiacie się, czy już zakładać ciepły sweter, czy wyciągnąć jesienne płaszcze, a może jeszcze na lekko i krótki rękawek, to są dylematy każdej kobiety, każdego ojca, a tym bardziej każdego dziecka przed wyjściem do szkoły czy do przedszkola. Co założyć, co zostawić w domu, problemy rozwiążą się same już za chwilę, a tego wszystkiego dowiecie się w najnowszym serwisie prognozy pogody. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Wczoraj na trzeci dzień pojawiały się przelotne opady deszczu, a w nocy popadało nieco bardziej. Dzisiaj będą towarzyszyły nam szare i ciemne chmury, ale padać nie będzie. Maksymalnie w ciągu dnia do 18, teraz 14 na rondzie Knapa, tyle samo w Zdrojach czy Dąbiu, nieco chłodniej na Łasztowni, bo nad samą wodą 13. Ciśnienie idzie w górę.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Czyli co? Czyli zostawiamy parasole, zostawiamy gumiaczki, bo to się dzisiaj w ogóle nie przyda. Choć wychodząc o poranku, warto zabrać ze sobą coś ciepłego, żeby nie przeziębić się stojąc na przystanku tramwajowym. A może się zdarzyć, bo to całkiem naturalne w Szczecinie, że coś nie przyjedzie, albo z opóźnieniem, ku zaskoczeniu wielu, przed czasem, to musisz czekać i uzbroić się w cierpliwość. I wtedy robisz sobie głośniej radio, niezależnie czy słuchasz nas na słuchawkach, na przystanku, czy będąc w mieście, albo może jeszcze w łazience. I mówisz głośno: dzień dobry, to Super FM. I od razu uśmiech maluje się na twarzy. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 9, a już za chwilę pierwszy raport ze szczecińskich dróg, czyli pomoc drogowa.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut zostało do godziny 7. Sprawdzam, co dzieje się na drogach w Szczecinie i muszę przyznać, że stolica Pomorza Zachodniego powoli budzi się do życia z naciskiem na powoli, bo ruchu na drogach póki co aż tak dużego nie doświadczycie. Jeśli pędzicie na 7, to bez problemu przejedziecie Energetyków do Wyszyńskiego, Mieszka pierwszego od ronda Uniwersyteckiego do Placu Szerockiego. Nawet jakbyście jechali ku Słońcu albo Europejską czy Dworską na Gumieńcach, to póki co sprawniej przejezdnia. Tam to się raczej nie zdarza. Przybywa zmotoryzowanych za to na Zwierzynieckiej w stronę Kurzej, czyli węzeł Kijewo, ale poczekacie maksymalnie jedną zmianę świateł i pędzicie dalej w stronę ulicy Struga. Przejezdna także A6 z Goleniowa do Szczecina. Każdemu życzę, aby tak zostało już do końca dnia i oby nie powtórzył się scenariusz z piątkowego popołudnia.

13 minut zostało do godziny 7. Jak myjecie zęby i nie chcecie mieć porannego nie do czasu, no to myjcie śmiało, ale szybciej. To macie pewnik, że będziecie w pracy, w szkole na czas. To Super FM. A tak zagrało dla was The Colors i Italo Disco. No można w łazience się pobujać, jakiś prosty układ choreograficzny wymyślić, wiecie. No i od razu mięśnie rozgrzane. Dzisiaj 14 dzień września i to właśnie dzisiaj, tak a propos rozgrzanych mięśni, rozpoczyna się turniej tenisowy Invest in Szczecin Open. Święto każdego pasjonata tego sportu, bo światowy tenis powrócił do Szczecina. Na kortach w naszym mieście zobaczycie także polskie gwiazdy, między innymi Joannę Koroniewską, Macieja Dobora czy Karola Strasburgera. I to nie będzie zwykły taki tam turniej tenisa. Jak robić to z rozmachem? 17 września na scenie zobaczycie Tomka Jachimka. 18 września zagra Mezo i Liber, a w sobotę będzie muzyka elektroniczna. Czyli poza sportem także takie wydarzenia, bym powiedział, kulturalne. To będzie tydzień tenisa w Szczecinie. No i jak planów nie macie na popołudnia, to właśnie te chyba się wyklarowały.

0: zahipnotyzowali nas głosem. Muzyką, aparycją też mogą nas jeszcze zahipnotyzować. Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. Jeszcze przed 7:00 w Dzień Dobry, to Super FM. Gramy dla Was super muzykę o poranku, ale mamy także porcję najważniejszych, najbardziej gorących wiadomości w Super FM. Te punktualnie o godzinie 7:00 przedstawi dla Was Wojciech Wiszniewski. Na w nich o ruchu w lasach, czyli grzybiarze w natarciu. Pamiętajcie tylko, tak a propos grzybów, by, wiecie, no, tych grzybów sobie z rąk nie wyrywać. Zachowajmy w grzybobraniu choć odrobinę klasy. Muchomory zostawcie w spokoju, bo zalewajka to z tego nie wyjdzie. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.

0: jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki na celowniku, także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów, grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
3: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
4: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
3: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy, w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
4: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
3: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
1: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
5: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
1: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
6: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3 piętrze.
1: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki, Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki Koni 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
7: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
2: Super FM. Pogoda.
8: No sobie pozbierali w takim razie te grzyby. Słońca dzisiaj nie zabraknie, tylko będzie ono przysłonięte grubą warstwą chmur, ale nie będzie padać. To są dobre informacje. Maksymalnie w ciągu dnia do 19 ciśnienie idzie w górę, biometr przechodzi z niekorzystnego w obojętne, więc jak będziecie mieli się gorzej, to śmiało możecie zwalić na pogodę.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
8: A jak się spóźnicie do roboty, to też możecie zwalić na pogodę. Nie ograniczajcie się, w ogóle się nie ograniczajcie. Na biometr możecie też, bo to on taki sobie dzisiaj jest właściwie w ogóle. Jakby był, ale go nie było. Ważne, że jak wstaliście i zrobiliście już ten pierwszy krok do rozpoczęcia nowego dnia, czyli otworzyliście zaklejone oczy, to już reszta dnia pójdzie gładko. Ja to wam mówię. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Teraz piosenka, dzięki której oczy same się otwierają. Palą się do nowego dnia. Fire in your eyes i Two Face. W dzień dobry, tu Super FM. Tak zaczynamy tą muzycznie godzinę.

gorąca jak bikini w kolorze mango. Sylwia Grzeszek, Opranków. Dzień dobry, to Super FM. 11 minut po godzinie 7. Ostatnio postanowiłem zadbać o tężyznę fizyczną, o kondycję trochę, by nie sapać po przejściu dwóch pięter i wybrałem się na basen. Problem jedyny polegał na tym, że wspomniany aquapark w Gryfinie był zamknięty, bo tam przerwa technologiczna, więc można przejechać po południu stojąc w korkach 40 km i pocałować klamkę. No można. Powiem więcej, w fabryce wody też trwa przerwa technologiczna. Jakbyście chcieli się wybrać i trochę popluskać, to na basen jak najbardziej wskazane, ale od środy.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 19, no prawie 20 minut po godzinie 7, a z każdą minutą na ulicach Szczecina pojawia się coraz więcej auta. To generuje utrudnienia w wielu miejscach, choć nie są to korki, jakie znamy z popołudnia. Już teraz hamulec przyda się nam ku słońcu, jadąc z Gumieniec w stronę ronda Gierosa. Postój czeka Was także na Zegadłowicza, czyli drodze z Pilchowa do Szczecina, ale tutaj, tak jak patrzę, to ten postój nie będzie trwał zbyt długo, bo nie jest to aż tak pokaźny korek, jak jest znamy tutaj z tego miejsca w popołudniowych korkach. Duży ruch na węźle Łękno. Stoi Trałguta do Wojska Polskiego i Majdańskiego w stronę Pogodna. Swoje musicie odstać na Wszystkich Świętych. Odcinek od Chopina do

0: Arkońskiej. Tutaj objazdu wam nie zaproponuję, bo takiego w zasadzie nie ma. Teoretycznie można jechać przez Osów i wyjedziecie na wspomnianym już dzisiaj rondzie Knappa przy pętli Głębokie, ale to jest spory objazd. Polecam razem z panem lektorem
1: Noga z gazu
0: na moście Pionierów miasta Szczecina, bo tam za basenem górniczym trwa przebudowa torowiska i wyłączony jest skrajny lewy pas ruchu w stronę centrum. Warto w tym miejscu zachować drogowy savoir-vivre i jechać na suwak. Ten korek jest naprawdę pokaźny. Zwolnijcie w tym miejscu. Potem przejezdnie, niezależnie czy pojedziecie energetyków, czy trasą zamkową. Jedną i drugą ulicą dojedziecie bezpiecznie do centrum.
2: Program zaprasza sponsor Waku, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: 25 minut po godzinie 7. Dzisiaj, tak jak przeglądam kartkę z kalendarza, mamy 14 dzień września. To jakbyście się obudzili z zagięciem czasoprzestrzeni, jest już połowa września. Jak się okazuje, dzisiaj świętujemy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Śmiało możecie walczyć, nie krępujcie się. Chyba że mielibyście w planach nie iść do pracy i tak walczyć, o to tego nie polecam. Andrzej Kutys, widziałem w radiowym korytarzu, już jest, przyjechał do radia, czyli on z wypaleniem nie walczy. Radosny, uśmiechnięty, przekażę wam najświeższe wiadomości lokalne, a te już za chwilę.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
6: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę 19 września zapraszamy na program na żywo w radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Minęła 7.30, w studiu jest już Andrzej Kutys, wiadomości lokalne.
11: Dzień dobry. Wiadomości zaczynam od przypomnienia. Słyszeliście już w pomocy drogowej, że wjazd do Szczecina od strony Stargardu jest dziesiątką utrudniony. To nie tylko roboty drogowe, ale też kolizje aut, relacjonują internauci. Na jezdni leżą szczątki, więc warto uważać, a i tak tam zwalniacie. I dalej, jak już przebijecie się, tak w okolice basenu górniczego, to tam też utkniecie w kolejnym korku przed remontowaną estakadą pomorską. Floriana Krygiel obecnie jest dobrą alternatywą. Tam ruch w kierunku Śródmieścia obecnie płynny.
12: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
11: Nareszcie piłkarze Pogoni na własnym stadionie pokonali 2-0 wieczystą Kraków. Choć rywale obijali poprzeczkę, zmuszali bramkarza portowców do heroicznych interwencji, to duma Pomorza w tym spotkaniu jednak była lepsza i skuteczniejsza, zwłaszcza w drugiej połowie meczu. Po jednym trafieniu dla szczecińskiej drużyny zanotowali skrzydłowy Darko Czurlinow i debiutujący w granatowo-bordowych barwach napastnik Jordi Sanchez. Trener Dumy Pomorza Oskar Garcia na pomeczowej konferencji podkreślał, że czuł wsparcie trybun.
13: No, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego zwycięstwa, z tego jak dzisiaj prezentowali się zawodnicy i z tego jaka atmosfera dzisiaj tutaj panowała na stadionie i były takie momenty w tym meczu, gdzie to właśnie kibice popychali nas do tego, aby dać z siebie jeszcze więcej, aby grać jak na najwyższym poziomie. No i dzisiaj się to udało wygrać. jesteśmy szczęśliwi.
11: Powiedziałem nareszcie, bo tym samym Portowcy przerwali serię trzech remisów w lidze. Pogoń po zwycięstwie nad Wieczystą wskoczyła na piąte miejsce w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy.
12: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Poniedziałkowy poranek, do rozmowy Radia Super FM przygotowany już Michał Kaczmarek. Polubcie nas na Facebooku, to będziecie wiedzieć z wyprzedzeniem, że naszym gościem dzisiaj będzie...
14: Cześć Andrzeju.
11: Dzień dobry, ale to Michał przedstawi. Proszę.
14: Dzisiaj widzę, że masz zieloną bluzę, więc politycznie też zieleń będzie dominowała na antenie Radia Super FM. Za nami wielkie targi rolne w Baszkowicach, za nami także kilka innych wydarzeń, o których koniecznie musimy porozmawiać. Z naszym gościem Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie razem z nami na żywo po godzinie 8 rano. Ceny paliw to będzie jeden z tematów, który na pewno w tej rozmowie się pojawi.
11: Ale że zaświecą się na zielono znowu?
14: Ceny paliw się świecą ostatnio na czerwono i wydaje mi się, że innych kolorów raczej nie ma w tym momencie w tej palecie barw.
11: Oprócz kolorów tęczy. Zapraszamy po godzinie 8.
9: Super FM Sport.
15: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
16: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
15: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w czterech setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat, a teraz w ciągu miesięcy wywalczyliśmy dwa. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu wyraźnie zadowolony Zwieriew. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka na US Open czekają już od 23 lat. Amerykanki za to obroniły po raz piąty z rzędu tytuł mistrzyń świata w koszykówce. W finale w Berlinie pokonały francuski 97-79, wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich spotkań do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
9: Super FM. Pogoda.
10: Na termometrach w Szczecinie przyjemnie, aktualnie 15 na bramie portowej. Tyle samo pokazują termometry na Niebuszewie. Maksymalnie w ciągu dnia do 19, a pomimo chmur padać nie będzie. Ciśnienie idzie w górę.
17: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
10: Na zegarach 23 minuty do godziny 8. Już za chwilę sprawdzę, co dzieje się na szczecińskich drogach, czyli kolejny serwis pomocy drogowej. A już po 8 poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Wszystko po to, byście wiedzieli, co dzieje się w Szczecinie i to od samego rana. Nie zabraknie także super muzyki w Super FM, bo już teraz Celine Dion i I'm Alive w Dzień Dobry. Tu Super FM. Tomek Janicki. Cześć. Witajcie.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 19 minut do godziny 8. Na początek ulica Gdańska, bo to właśnie tutaj kierowcy najbardziej odczuwają poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie. Korek w stronę centrum zaczyna się tak naprawdę już na wysokości mostu Pionierów miasta Szczecina, więc nie ma sensu pędzić zbyt szybko, aby nie doszło w tym miejscu do kolizji. Jak już z tymi utrudnieniami się uporacie, to potem spokojnie zarówno na energetyków, jak i na trasie zamkowej. Przejezdna Mieszka pierwszego w obu kierunkach, tak samo dobrze jedzie się Aleją Piastów, ale zwolnijcie przed Placem Szarych Szeregów. Tutaj poza Aleją Piastów spory ruch czeka Was na Piłsudskiego, Wielkopolski czy Wojska Polskiego. Teraz północna część miasta, czyli ulica Bogumińska. Korek zaczyna się przed skrzyżowaniem z ulicą Ostrowską i ciągnie aż do ulicy Chorzej. Potem, tak jak patrzę, Obotrycka, Przejezdna, Wilcza, to samo, aż do Matejki.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: A no i na 10 jeszcze był wypadek, to tam też postoicie. Także noga z gazu, żeby bezpiecznie dojechać do pracy, do szkoły, do przedszkola.

Man Zemerlow i Heroes. W dzień dobry, to Super FM. 11 minut zostało do godziny 8. Tak nam tutaj Mans przypomina, byśmy byli jak bohaterowie, by ten poniedziałek przeżyć z tarczą, a nie na tarczy. No i tego wam życzę, będąc dzisiaj w pracy. Przeglądam sieć internetową. Jak się okazuje, przy dworcu głównym PKP stanie nowy budynek, a chodzi o teren przy ulicy Czarnieckiego. Ma tam powstać 15 mieszkań i lokal usługowy. I to wszystko już za nieco ponad 2 lata. Może uda się odczarować pierwsze wrażenie po przyjeździe do Szczecina na dworzec główny, bo póki co wita nas przemiły niebieski napis na wyspie Szczecin wita. No jak tak witamy turystów, to boję się myśleć, jak żegnamy

0: No i proszę, no, taka piękna pogoda za oknami, a my tutaj tak dla was gramy w Super FM. Już za chwilę godzina 8 i czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Tuż po nich Michał Kaczmarek i poranna rozmowa, a w niej gościem naszego redakcyjnego kolegi będzie poseł Jarosław Rzepa. Nie odchodźcie daleko, bo to może być naprawdę wyjątkowa poniedziałkowa rozmowa.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Znudziły ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę, 19 września zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
4: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na SEC Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i secopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
16: I po reklamie.
17: Tak gra. Super FM.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
3: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
1: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
4: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
1: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły Warmińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
5: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
1: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.
2: Super FM. Pogoda.
6: Szarość widzę szarość widzę. Tak można by powiedzieć na dzisiejszą aurę za oknem, bo faktycznie chmur nad naszymi głowami nie zabraknie. Aktualnie 15 stopni na Placu Szerockiego, tyle samo na rondzie Giedroycia czy Upaszki, maksymalnie do 19, choć odczuwalna może być niższa.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
6: A jak tej szarości dnia codziennego będzie wam za dużo, to już za chwilę liście będą kolorowe. Jesień pokaże się w całej swojej okazałości. Już za chwilę poranna rozmowa Radia Super FM. Michał Kaczmarek i jego gość, czyli poseł Jarosław Rzepa. A później pomoc drogowa i tam najświeższe informacje o tym, co czeka was na drodze do pracy, do szkoły, do przedszkola. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 8:00.

0: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Z delikatnym poślizgiem, ale jesteśmy już na żywo w poniedziałek w studiu Radia Super FM z Jarosławem Rzepą, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gdańska pokonała, czy Most Pionierów pokonał, panie pośle?
2: Gdańska niestety zwężenie, ale dojechaliśmy. Przepraszamy państwa. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: W Baszkowicach rolnicy bardziej podchodzili do pana i dziękowali, czy bardziej mówili, panie pośle, tak źle jeszcze nie było?
2: Znaczy się, tych rolników średnio było, jeżeli chodzi, myślę, że już są zajęci pracami, ale spodziewałem się gorszego odbioru. Raczej były pytania, kiedy płatności, kiedy jakieś kolejne zapowiadane sprawy dotyczące nawozów, paliwa. No, to ich bardziej interesowało, natomiast rozmawialiśmy na ten temat, że w polskim rolnictwie od tych 2 lat jest trudna sytuacja.
1: No tak, ale to jeżeli rolnicy podchodzą i pytają o nawozy, pytają o paliwo, to co im pan może w tym momencie powiedzieć, poza tym, że no właśnie, że chciałoby się...
2: Znaczy, mogę im powiedzieć jedną rzecz, o której mówimy od kilku dni. Od 8 września ruszyły płatności, zaliczki płatności bezpośrednich. Tego dawno nie było, właściwie nigdy nie było tak wczesnego terminu wypłaty, to też jest jakaś pomoc. Paliwo to już te wnioski za chwileczkę będą składane do Agencji Restrukturyzacji. Tak samo jeśli chodzi o nawozy. Tam była kwestia, sporna jest termin, bo to jest od 1 marca do kiedy. Według ostatnich informacji do końca sierpnia te faktury będą się liczyły do rozliczeń.
1: Trochę się tutaj kiedyś wyśmiewałem z waszej komunikacji, kiedy PSL publikował na Facebooku i na Instagramie takie grafiki zrobione w sztucznej inteligencji, że Miłosz Motyka obniża ceny paliw. To teraz chyba nie obniża, bo 9 na pylonach coraz bliżej. Zima przyniesie rekordy cen energii, pewnie cen gazu, pewnie cen peletu, więc to chyba dla was będzie trudna zima, jeżeli chodzi o tłumaczenie się z tych rozmaitych rzeczy związanych przede wszystkim z paliwami i z energetyką. No,
2: dla wszystkich będzie bardzo trudna. Wiemy, co jest przyczyną. Ja jeszcze raz chciałbym przypomnieć prawicę, zwłaszcza tym, którzy na stojąco klaskali, jak wybrano prezydenta Trumpa, że doprowadził do tak bardzo trudnej sytuacji, a oni dzisiaj uważają, że to jest wina rządu. Nie jest to wina rządu, jest to wina bezpośrednio sytuacji w Zatoce Perskiej. Widzimy, że ten front przekłada się również na Morze Czerwone, czyli chodzi o ataki Huti. Sytuacja naprawdę jest poważna.
1: No ale panie pośle, przecież wy nie jesteście taką mimozą polityczną, taką powiedzmy smaganą na wietrze, co Trump zrobi, okay. Co wciśnienie Ormus, to my będziemy, ale to my będziemy musieli się dostosować.
2: Na giełdzie
1: ale to nie macie żadnej sprawczości, żeby na przykład w jakiś sposób albo regulować, albo w jakiś sposób interweniować, jeżeli chodzi o ceny paliw, no bo wydaje się, że jak będzie 9 na pylonach, to wy będziecie mogli naprawdę stawać politycznie na rękach, a i tak wyborcy będą tankowali za 9 zł za litr diesla zaraz.
2: Panie redaktorze, jeżeli na giełdzie już powyżej $100 za baryłkę mamy, to co my możemy zrobić? My nie mamy własnych złóż, które dawałyby nam jakąkolwiek możliwość. Natomiast złożymy jeszcze raz projekt ustawy o tych nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Mam nadzieję, że pan prezydent tym razem nie zawetuje tego, a my będziemy być może kolejny pakiet CPN mogli wprowadzić. Tylko panie prezydencie, więcej odwagi, nie stawanie po stronie wielkich koncernów, tylko po stronie Polaków.
1: Po wielkich koncernów, czyli po stronie Orlenu, tylko że poprzedni prezes Orlenu, jakkolwiek byśmy go nie oceniali politycznie, jednak potrafił sam z siebie czasami nawet trochę na rępę uregulować pewne rzeczy związane z cenami paliwa, czy z dostępnością paliwa, więc można powiedzieć, panie pośle, że znowu wrócę do tej mojej retoryki sprzed momentu, jak my jesteście jak taka mimoza polityczna.
2: Nie zgadzam
1: no my
2: się.
1: My nic nie możemy, panie bo redaktor, Trump.
2: Nie
1: my nic
2: się.
1: Nie możemy, bo Nawrocki. Nic nie możecie w ogóle.
2: Przez pana prezes. Przypomnę, że
1: wysłał
2: tankowce do Wenezueli, zapłaciliśmy prawie 2 miliardy złotych i żeśmy tych pieniędzy nie zobaczyli. Panie redaktorze, my działamy w warunkach rynkowych. Rynek dzisiaj jest bardzo nieubłagany. Natomiast przypomnę, że już 2-krotnie wprowadziliśmy ten system i myślę, że jeżeli dojdzie do bardzo niekorzystnych cen, rząd tutaj będzie miał rozwiązanie. Natomiast pierwsze rozwiązanie, panie prezydencie, niech nam pan pomoże te duże pieniądze z tych koncernów odzyskać, a my to przełożymy na zwykły Polak.
1: Ale panie pośle, słuchają pana mieszkańcy naszego miasta i regionu i z tej rozmowy, która trwa jakieś 4-5 minut, na razie wyciągają takie wnioski, że winny jest Trump, winny jest Nawrocki, a wy jak taka środka Marysia, po prostu co nam się wydarzy, to nam się wydarzy. No my nic nie możemy, słuchajcie, drodzy zobaczy, nic nie możemy.
2: Możemy zrobić tak, obniżyć ten, każdego miesiąca będzie to kosztowało 0,5 miliarda złotych. będzie to mniej do wpływów i być może, że na coś zabraknie. Też nie możemy w ten sposób opowiadać, że rząd może wszystko, że może tutaj nagle dosypać miliardy złotych, bo przypomnę, że ta obniżony VAT to jest na przykład dla rolników coś złego, bo rolnicy wtedy nie mogą odliczać tego VAT-u i nie są wcale zadowoleni z tej sytuacji, tak samo jak i przewoźnicy. Ma pan świadomość tego, panie redaktorze?
1: Mam świadomość, że przewoźnicy drogowi akurat na pakiecie CPN nie skorzystali za bardzo, rolnicy również, aczkolwiek wyobrażam sobie, że społeczny odbiór cen paliwa wykracza też poza percepcję rolników i przewoźników drogowych.
2: Panie redaktorze, zrobiliśmy to dwukrotnie i jeżeli dojdzie do sytuacji, która będzie już totalnie nieakceptowalna, myślę, że rządowi odwagi nie zabraknie.
1: Będę teraz cytować profil facebookowy jednego z parlamentarzystów. Nie dla lewackich eksperymentów i nie dla głodzenia dzieci w szkołach. Tradycyjny polski schabowy tak, kotlety z soi Mercosur nie.
2: Nie wiem, kogo pan zacytował.
1: To takiego jednego posła z PiSu.
2: Ja oczywiście jestem za hodowlą, jestem za produkcją zwierzęcą. Tutaj polskie rolnictwo musi zabezpieczać nam żywność w kraju i tutaj w żaden sposób się nie zgadzam z takimi. Zgadzam się, że kotlet schabowy powinien oczywiście nadal na polskich talerzach gościć.
1: Ja nie, ale to już nie będziemy się wdawali w moje dyskusje dotyczące wegetarianizmu, czy nie. Bardziej chodzi mi o to, że w tym momencie trwa wielka dyskusja, czy w polskich szkołach wprowadzenie diety bardziej zbilansowanej roślinnie jest dobrym pomysłem, czy nie. I tutaj ewidentnie poseł Matecki mówi nie dla lewackich eksperymentów, bo jak dzieci zjedzą trochę warzyw, to będą głodować w szkole.
2: Ja przede wszystkim chciałbym zapewnić, że ci, którzy układają jakiekolwiek jadłospisy, dokładnie wiedzą, co mają robić i proszę nie wmawiać Polakom, że nie wiem, tłuszcz spływa z tych talerzy i dzieci są źle karmione. Dzieci są naprawdę dobrze karmione, natomiast to, w jaki sposób później albo przed szkołą co robią, albo za mało ruszają się, jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego, to jest już jak gdyby pytanie do kogoś innego, a nie do dietetyków, którzy naprawdę
1: mamy 5 dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, to mięso na talerzu w szkole ile razy dni w tygodniu według posła Jarosława Rzepy powinno być?
2: Myślę, że dwukrotnie całkowicie wystarczy.
1: Dwukrotnie? No to jednak pan idzie w tą taką stronę, powiedziałbym, libertariańską wręcz, nie. Żeby nie powiedzieć, normalną, że zaraz zrobię z pana promotora wegetarianizmu.
2: Ja nigdy w swoim domu nie pamiętam, żeby przez cały tydzień codziennie było mięso na talerzu.
1: Obywatelski projekt ustawy o polowaniach autorstwa Zielonych się panu podoba, czy nie?
2: Nie. Nie, ja jestem za myśliwstwem, jestem za tym, żeby równoważyć relacje między rolnikami a myśliwstwem. Myśliwstwo reguluje populację zwierząt. Mamy wiele problemów, nawet w Szczecinie. Przecież widzimy te hordy hasających dzików, niszczących.
1: Gdzie pan widzi hordy hasających dzików w Szczecinie?
2: Panie redaktorze, niech pan idzie i zobacz, ja nie wiem, po osiedlach pojedzie, nawet na
1: Pomorzanach. Ja mam minus 3 w okularach, muszę chyba zmienić.
2: Po Pomorzanach, niech pan zobaczy te trawniki, te poryte przez dziki nieskuteczne metody. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, jeśli chodzi o te 700 metrów. To jest całkowicie zlikwidowanie, jak gdyby.
1: Tak, zwiększenie odległości od miejsca polowania od zabudowy, zakaz polowań komercyjnych, czy wprowadzenie odpowiedzialności karnej za polowanie.

0: no nie zgadzamy,
1: nie zgodzimy się na pewno, tak. Ale...
0: ale ja myślę, że to może byśmy kiedyś taką debatę między rolnikami myśliwymi zrobili. Ciekawe, czy by pan przekonał rolników, że trzeba myśliwych zlikwidować i całe łowiectwo.
1: Czuję, że to wyzwanie byłoby ciekawe do podjęcia. Może to kiedyś rzeczywiście nastąpi. 2 minuty i 2 bardzo szybkie
0: to
1: pytania.
0: Może ja bym się byłbym redaktorem, spróbowałbym.
1: Musiałbym
0: tutaj...
1: mnie pan bronić, rozumiem. Ostatnie bardzo szybkie pytanie, panie pośle. Macie ministra infrastruktury, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o budownictwo. Macie ministra obrony narodowej, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o obronność. A sondaże dają wam między 2 a 3% obecnie. Czy wy w ogóle macie jeszcze jakieś takie przeświadczenie jako politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że inaczej się da niż na liście Platformy Obywatelskiej?
0: Inaczej się da. Idziemy samotnie, ale nie samodzielnie. Na przełomie roku podejmiemy ostateczne decyzje. Myślę, że coraz bliżej jest ta decyzja. Nie wykluczamy żadnego ze scenariuszy.
1: Czy lista Platformy i pan jako kandydat na liście Platformy?
0: Nikt tego oficjalnie w żaden sposób jeszcze o tym nie mówi.
1: To jeszcze na koniec, żeby wprowadzić element humorystyczny. Będę cytować teraz pana Facebooka. Baszkowice Trends Alert. Mamy nowy must have targów. Jedna czapka robi cały look. PSL Cup, oficjalny drip Baszkowic. Czy pan zatrudnił Barbarę Mróz-Gorgoń, żeby panu posty na Facebooka pisała? Bo ja nie zupełnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi.
0: Nie. Panie redaktorze, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe było tak naprawdę obecne. Zawsze jesteśmy na targach.
1: Widziałem posła Wieczorka też wczoraj.
0: No ale tak widzę, że te obszary wiejskie jednak nie do końca służą. My jesteśmy od samego początku do końca i zawsze byliśmy i będziemy z polską wsią, z polskimi rolnikami.
1: Ale co to znaczy drip? Oficjalny drip Baszkowic. Ja mam 35 lat, mi musi pan wytłumaczyć, co to znaczy.
0: To jest jak gdyby taki młodzieżowy trend, który ci, którzy prowadzą, pomagają i używają, to młodzież dokładnie wie o co chodzi.
1: Czyli nie wytłumaczymy, co jest oficjalny drip Baszkowic.
0: Powiedziałem trend, ale rozumiem, że panu to nie wystarcza.
1: Nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć, bo po prostu tak czytam i mówię, że to już jest inna generacja.
0: Panie redaktorze, trochę tak.
1: Jarosław Rzepa był gościem Radia Super FM w poniedziałek. Bardzo dziękuję, panie pośle.
0: Bardzo.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czas płynie jak ruch uliczny, można by powiedzieć, a raczej w niektórych miejscach to się snuje. Tak jest na wysokości basenu górniczego, bo na ulicy Gdańskiej w stronę centrum cały czas trwa przebudowa torowiska. Na to generuje utrudnienia dla zmotoryzowanych w stronę centrum. Jeśli macie taką możliwość, zdecydowanie lepiej wybrać wjazd do miasta przez Podjuchy i kontynuować ulicą Floriana Krygiera do Ronda Hakena.
1: Noga z gazu.
2: Na drodze numer 10 ze Stargardu do Szczecina, bo tam kolizja, o czym mówiliśmy także w porannych wiadomościach lokalnych. W tym miejscu potrzebujecie około 10, nawet 15 minut, aby przejechać dalej. Co ważne, ten wypadek miał miejsce na drodze dwupasmowej, czyli jeszcze przed zjazdem na Zdunowo, jadąc od strony Stargardu. Wyjeżdżając z Płoni, ten zator was nie dotyczy. W ścisłym centrum Szczecina jeździ się naprawdę dobrze, bez większych utrudnień na Alei Wyzwolenia, Krzywoustego czy Alei Piastów. Są miejsca, gdzie potrzebujecie nieco więcej czasu na przejazd, tak jest na przykład na rondzie Giedroycia na Niebuszewie, więc warto wyjść nieco szybciej z domu.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: I Just Died In Your Arms. Bardzo, bardzo sympatyczna piosenka o poranku w Super FM. Dopiero co tydzień zaczynamy, a tu już ktoś umiera w czyichś ramionach. No, o tym śpiewa Komodo. Na zegarach zbliża się godzina 8.30. To czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te lokalne przedstawi dla Was Andrzej Kutys. Niech nic Was nie ominie. Warto zostać blisko głośnika.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, szkole pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
8: Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Iwesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 13.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Minęła 8.30, w studiu Andrzej Kutys i wiadomości lokalne, prosimy bardzo.
17: Zima dla wszystkich będzie bardzo trudna ze względu na ceny energii i paliw, a winny jest prezydent Donald Trump, a nie rząd Donalda Tuska. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego ze Szczecina Jarosław Rzepa. Co my możemy zrobić? Nie mamy własnych złóż ropy. Tłumaczył Rzepa i przekonywał, że tylko ustawa o opodatkowaniu wielkich koncernów uratuje sytuację na stacjach benzynowych. Tylko tym razem niech Karol Nawrocki nie wetuje, apelował poseł PSL ze Szczecina. Rynek jest nieubłagany, tłumaczył Rzepa. Więcej komentarzy z rozmowy Radia Super FM po godzinie 8 z posłem PSL w wiadomościach za godzinę.
18: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
17: Opozycja ma oczywiście inne zdanie. Poseł PiS ze Szczecina mówi o, tu cytat, bezczelnym okradaniu Polaków przez Donalda Tuska. Artur Szałabawka spotkał się z dziennikarzami na stacji benzynowej w Lubieszynie, czyli tam, gdzie rok temu szef rządu zobaczył cenę 5,18 i pytał, czy może być winny Grosika. Poseł PiS podkreśla, że tłumaczenie się wojną na Bliskim Wschodzie to kłamstwo, bo za ich rządów ceny ropy i dolara były wyższe.
19: Wybucha wojna na Ukrainie, baryłka ropy kosztuje 120, a dolar kosztuje 4,40. Dzisiaj mamy, baryłka ropy kosztuje w granicach 100-105, dolar kosztuje 3,70, czyli jest ponad 60 groszy tańszy niż w 2022 roku. Według mnie po prostu to jest bezczelne okradanie mieszkańców Polski.
17: A to, co już mówił poseł PSL dzisiaj w naszym studiu, koalicja rządząca podkreśla, że na kolejny pakiet CPN nie ma pieniędzy, bo prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
18: To są wiadomości w Radiu Super FM.
17: I sportowe podsumowanie weekendu w naszym mieście. Wysoka porażka Świtu na własnym stadionie. Zagraliśmy beznadziejnie, mówił trener piłkarzy Świtu Szczecin Przemysław Cechesz po ostatnim spotkaniu Dumy Północy. Szczecinianie na boisku przy ulicy Stołczyńskiej przegrali z Chojniczanką Chojnice aż 1-5, a rywal był w zasięgu, mówił Cechesz.
20: Zagraliśmy beznadziejny mecz. Jak traci się bramki po prostu z piłki w powietrzu, dwóch stoperów mamy po 2 metry prawie wzrostu i nawet nie przeszkadzają w oddaniu przeciwnikowi strzału, no to jest straszne. Bardzo słabo graliśmy, a powiem, że to był zespół, jeden z zespołów, które powiem, że były takie w naszym zasięgu, to było widać.
17: Duma Północy w tabeli BetClick drugiej ligi zajmuje przedostatnią 17. pozycję, a o czym więcej się w sporcie, co się działo, o tym w Radiu Super FM już teraz.
16: Super FM. Sport.
21: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8. kolejki spotkań. Radomiak zagra z Piastem Gliwice. 7. miejscem Dawida Wagnera w rzucie oszczepem i 6. Mateusza Kołodziejskiego w skoku z wyż. Zakończyły się starty Polaków w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach Diamentowej Ligi.
22: Chciałem po prostu trochę powtórkę z tej Brukseli, chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
21: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon w karierze, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne Polskie polskie zwycięstwo podczas budapesztańskich supermistrzostw.
1: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczyłam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
21: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska. Mistrzostwa Świata Ultimate to nowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu. Ma się odbywać co 2 lata, a zwycięzcy zainkasowali nagrody w wysokości 150 tysięcy dolarów. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci był Austriak Felix Gall. Dla reprezentanta gospodarzy zwycięstwo i czerwona koszulka lidera ma wyjątkowy wymiar, bo Mas trzykrotnie w klasyfikacji generalnej WLT plasował się na drugim miejscu.
16: Super FM. Pogoda.
0: Patrzę za okno naszego studia, a tam, jak widzę, słońcu udało się przebić przez gęstą warstwę chmur. I to cieszy, choć tego słońca dzisiaj dużo nie będzie. Aktualnie 15, maksymalnie w ciągu dnia do 19. Padać nie powinno, a i to cieszy najbardziej.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Ale zawsze jakbyście mieli chęć zabrać ze sobą jakieś gadżety antydeszczowe, tam Mortalion, parasol, to się w ogóle nie ograniczajcie. Oby mieć tylko pojemny bagażnik w samochodzie. To jest program Dzień Dobry, to Super FM. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę ostatnia poranna pomoc drogowa. Sprawdzę, co dzieje się na szczecińskich drogach. I cały czas niezmiennie gramy dla was super muzykę w Super FM. 23 minuty do godziny 9.
2: Dzień dobry.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ostatni serwis drogowy o poranku, 20 minut do godziny 9. No i muszę przyznać, że pomimo utrudnień, jakie czekają Was na drodze numer 10, jak i na wysokości basenu górniczego, to ten poniedziałkowy szczyt komunikacyjny przetrwaliśmy w naprawdę dobrych drogowych warunkach. Choć nadal spore utrudnienia czekają Was na ulicy Gdańskiej w stronę centrum. Wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu i to generuje utrudnienia dla wszystkich kierowców w tym miejscu. Jeśli spieszycie się na 9 na spotkanie, warto wyjechać wcześniej, aby się nie spóźnić. Przejezd na Energetyków i trasa Zamkowa w stronę centrum. Tak samo dobrze jedzie się południową, Mieszka Pierwszego w obu kierunkach, czy ulicą Taczaka. Zwolnijcie za to na rondzie Gierosa, a największy zator czeka Was na ulicy Ku Słońcu Europejskiej, tak jak patrzę, także na Okulickiego. No ale z każdą minutą jesteście bliżej celu. I to cieszy!
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

13 minut zostało do godziny 9 i jeśli jeszcze nie mieliście okazji, by się poruszać, by rozgrzać zastane po weekendzie mięśnie, to my wam to wszystko ułatwiamy w Super FM. Duk Dimon i Ocean Drive specjalnie dla was. A propos ruchu i sportu, Pogoń Szczecin wygrała i to u siebie. No i tutaj to trzeba podkreślić, to trzeba przybić. Brawa na własnym... Na własnym stadionie pogonili 2-0 wieczystą Kraków. No, są powody do radości, bo tym samym portowcy przerwali serię 3 remisów w lidze i wskoczyliśmy na 5 miejsce w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Więcej o wygranej Pogoni Szczecin przeczytacie na naszej stronie super.fm, tam was zapraszam. No i co, i pozostaje trzymać za naszych kciuki, oby to pomogło przy kolejnym meczu. Niech idą za ciosem.

0: Somebody's Watching Me, jeszcze przed godziną 9 w Super FM. Tak dla was gramy. A jak zbliża się godzina 9, to jest też czas na kolejną porcję wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Wojciech Wiszniewski, a tuż po wiadomościach Super FM z widokiem na Szczecin. A te widoki przybliży wam Jarek Węgler, który już za chwilę pojawi się w studiu radia Super FM i spędzicie z nim piękne poniedziałkowe przed i po południe. Tomek Janicki, słyszymy się już jutro po 15. Dobrego poniedziałku wam życzę i do usłyszenia. Bye, bye.
1: Reklama. Znudziły ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Leap Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Leap Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę, 19 września zapraszamy na program na żywo w radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Leap Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
9: Tak gra.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
3: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
4: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
5: Jest droga. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
1: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
6: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
1: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.
2: Super FM. Pogoda.
7: Więcej pogodnego nieba już od 11. Wtedy prawdopodobnie już powinno być w okolicach 17 stopni. Teraz 15 kresek w podjuchach, 16 już w pobliżu Posejdona.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
7: 3 minuty po godzinie 9. Kolorowo, radośnie rozpocznie się w samo południe szczeciński tydzień inicjatyw senioralnych. Ulicami Szczecina przejdzie korowód kolorowych kapeluszy. O atrakcjach tej inicjatywy w naszym na pewno przedpołudniowym programie. Co słychać u chórzystów Politechniki Morskiej? Super FM dzisiaj odwiedzi Sylwia Fabiańczyk-Maku, która opowie o przygotowaniach do kolejnych koncertów, w tym o występie, który nas w Super FM bardzo interesuje. Wspólne brzmienie. I dzisiaj także ostatnia szansa na zdobycie biletów na turniej tenisowy Szczecin Open.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

Wiesz, to jest moc Anastasia w przedpołudniowym programie, prawie kwadrans po godzinie 9:00. W piątek Joanna Sawicka-Budziak informowała na naszej antenie, a my dzisiaj przypominamy wszystkim zapominalskim. W stolicy Pomorza Zachodniego dzisiaj startuje tydzień inicjatyw senioralnych. W samo południe zbiórka, a później już odbiór kluczy do miasta i przez tydzień seniorzy będą rządzić w naszym mieście. Ulicami Szczecina już dzisiaj przejdzie kolorowy korowód kapeluszy. O 13:00 przemaszalują z placu Armii Krajowej do Teatru Letniego, potem ogłoszenie wyników i wręczenie nagród autorom najciekawszych kolorowych kapeluszy. A o 14:00 część rozrywkowa, występy zespołów, ale także wspólna potańcówka. I coś czuję, że na Armii Krajowej dzisiaj będzie bardzo kolorowo. Będziemy śledzić to dla Was w Super FM.

0: muzyczna widokówka tegorocznych wakacji. Andrzej Kutys w studiu. Maszyna,
1: że ja jestem tą muzyczną widokówką?
0: Chciałbyś to?
1: Nie, właśnie tak pomyślałem o tych naszych biednych słuchaczach i co by było, jakbym ja był taką widokówką. Nie chcę cię
0: nie
1: tego.
0: Chciałem powiedzieć, że muzyczną widokówką był Gips i Igo ostatni dzień lata. Spodobało ci się to, co? No widzisz.
1: Ale słuchaczom by się nie spodobało. To jest najgorszy żart, kiedy prowadzący się śmieją, tylko nikt poza nami tego nie rozumie.
0: Maszyna do wygrywania w świcie jakoś chyba, Andrzeju, nie działa. Za to chyba portowcy dali nam trochę. Dodajmy odrobinę radości.
1: Maszyna do wygrywania w świcie to chyba właściwie jeszcze nie odpaliła z tego, co kojarzę, bo jest 17 miejsce w tabeli i tragiczna sytuacja. Natomiast faktycznie Pogoń Szczecin nieco lepiej. Jakbyś zajrzał na nasze media społecznościowe, to byś wiedział, zaglądajcie na Facebooka Radia Super FM, nie bądźcie jak Jarek, który jeszcze dzisiaj nie zaglądał, a polecamy także, bo byliśmy jeszcze w sobotę, znaczy byłem na otwarciu hali SDS 2-0, w sensie oficjalnie pierwszy mecz Pogoni Sandry Spa, Pogoni Szczecin, czyli piłkarzy ręcznych, nie tylko piłkarze nożni grali, piłkarze ręczni również wygrali na inaugurację Ligi Centralnej. Mamy nadzieję, że tegoroczna batalia w lidze zakończy się wreszcie awansem do tej najwyższej klasy rozgrywkowej.
0: Ja się cały czas uśmiecham. Muzyczna widokówka wakacji. Andrzej,
1: patrzysz na mnie i się uśmiechasz. No. Sam się uśmiecham codziennie do lustra. Co innego mi zostało. No.
2: Przedpołudnie z Radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
4: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.
3: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Zbliża się w 9:30. Andrzej Kutys.
1: Skończył się poranny szczyt komunikacyjny, ale nie skończyły się problemy kierowców i pasażerów komunikacji na wjeździe do Szczecina. Niezmiennie zakorkowane od Estakady Pomorskiej, mniej więcej za mostem Pionierów. Można się spodziewać utrudnień.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Poseł PSL ze Szczecina przeciwny pomysłowi koalicjanta w rządzie Jarosław Rzepa, jak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, nie zgadza się z Zielonymi w kwestii zmian w prawie łowieckim.
10: Myślistwo reguluje populację zwierząt. Mamy wiele problemów, nawet w Szczecinie. Przecież widzimy te hordy hasających dzików, niszczących.
11: Gdzie pan widzi hordy hasających dzików w Szczecinie?
10: Panie redaktorze, niech pan idzie i zobacz, ja nie wiem, po osiedlach, może... pojedzie, nawet na, na Pomorzanach. Pan zobaczy te trawniki, te poryte przez dziki nieskuteczne metody. Nie zgadzam się, jeśli chodzi o te 700 metrów. To jest całkowicie zlikwidowanie jak gdyby...
11: Tak, zwiększenie odległości od miejsca polowania od zabudowy, zakaz polowań komercyjnych, czy wprowadzenie odpowiedzialności karnej za polowanie po alkoholu.
10: Oczywiście nie ma żadnej tutaj taryfy ulgowej, natomiast zakaz komercyjnych. A to te koła łowieckie z czego mają zarabiać, jeżeli płacą też odszkodowania za szkody łowieckie, które wyrządzane są na polach uprawnych. To my zniszczyliśmy las, to my doprowadziliśmy, że zwierzęta się rozmnażają ponad stan. Niestety łowiectwo w Polsce musi istnieć i nie opowiadajmy, że jest to coś złego.
1: Mówił poseł PSL ze Szczecina w rozmowie Radia Super FM. Zieloni, przypomnijmy, zebrali pod projektem obywatelskiej ustawy 204 tysiące podpisów.
3: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Po raz pierwszy na nowym parkiecie i od razu z trzema punktami na koncie, czyli w sportowym podsumowaniu weekendu mówimy o piłkarzach ręcznych Sandra z Papogoni Szczecin, którzy na otwarcie hali szczecińskiego domu sportu 2-0 pokonali 32-24 siódemkę Miedź Legnica. W pierwszej połowie obie drużyny co chwilę wymieniały się prowadzeniem. Wyraźniejszą przewagę portowcy złapali około 20 minut przed końcem spotkania, kiedy zdobyli 4 bramki z rzędu. Najwięcej w całym meczu 7 rzucił skrzydłowy granatowo-bordowych Dawid Krysiak. Następne spotkanie Ligi Centralnej Duma Pomorza zagra w najbliższą sobotę w derbach Pomorza Zachodniego. Na wyjeździe zmierzy się z Gwardią Koszalin. A co jeszcze dzieje się w sporcie w Radiu Super FM? Więcej o tym już teraz.
12: Super FM. Sport.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
14: Ten mecz wiedziałem jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy, jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
13: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji, stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii Marek Papszun.
15: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować nam na pewno te fazy przejściowe.
13: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
16: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera Wukowicza i do samego trenera.
13: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest 2 w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał Rajd Chile 12. rundę samochodową Mistrzostw Świata WRC. To jego 2 wygrana w tym sezonie. Pierwszy raz triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.
12: Super FM. Pogoda.
0: 16 stopni w tej chwili niedaleko Kaskady, 17 już na bramie portowej. Dzisiaj do 19 stopni przejaśnia się w stolicy Pomorza Zachodniego. Czeka nas słoneczne popołudnie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

To może być przebój tej jesieni. Kaigo, nowa propozycja, 19 minut do godziny 10. Pewnie też tak macie, są sprawy, które potrafią tak zaplątać w głowie, że im dłużej je analizujecie, tym mniej wiecie, co zrobić. Już za chwilę nowy program Kasi Lewandowskiej Super FM. Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha. Jeśli macie sytuację, z którą utknęliście, napiszcie kontakt @dobrepytanie.eu.

0: zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Dostaliśmy taką wiadomość od Moniki. Ostatnio ktoś w pracy powiedział mi, że nic nie można przy mnie powiedzieć. Albo że atakuje, albo zaczynam się gęsto tłumaczyć. Bardzo mnie to ukuło, bo ja nie uważam, żebym atakowała. Raczej próbuję wyjaśnić, dlaczego coś zrobiłam tak, a nie inaczej. Ale teraz już sama nie wiem, czy rzeczywiście jestem taka toksyczna?
2: No powiedziałabym, że raczej mało prawdopodobne. No bo zadajesz to pytanie, czy jej chcesz się przyglądać. Osoby, które nazywamy toksycznymi, zwykle nie zadają takich pytań. Natomiast jest też tak, że bywa, że kiedy ktoś nam zwraca uwagę, to mamy takie odczucie, jakby nadeptywał nam na jakiś nasz stary odcisk. Czyli ktoś mówi, to zestawienie to jest jeden wielki bałagan. A my słyszymy, jesteś beznadziejna, nie nadajesz się. Albo ktoś inny, nie podobało mi się, co powiedziałaś na tym zebraniu. A my usłyszymy, jesteś nieprofesjonalna i nikt cię nie lubi. I wtedy nie odpowiemy już na to, co zostało powiedziane, tylko zaczniemy walczyć o swój komfort i poczucie bezpieczeństwa. I może nam się zdarzyć, i to każdemu z nas, może się zdarzyć, że zaatakujemy. No chyba żartujesz, przecież ty to samo robisz, a ty to niby lepiej. Bywa, że nas tak szarpnie. Albo faktycznie zaczynamy się gęsto tłumaczyć. Bo ja wtedy miałam 3 rzeczy naraz, poza tym dostałam te dane za późno, jeszcze Asia do mnie dzwoniła. W ogóle nie było na to czasu. I teraz ważne. To tłumaczenie może tak wyglądać, że chcemy tą osobę zagadać. Ale tak naprawdę chcemy odzyskać wizerunek, chcemy odzyskać obraz siebie jako osoby dobrej, kompetentnej, takiej w porządku. I krytykę odbieramy nie jako informację o jednym konkretnym zachowaniu, tylko jakby to był jakiś wyrok, jakiś osąd. Sędzia siedzi i teraz nas będzie rozliczać. I wtedy się robi kłótnia. Bo kiedy druga osoba chce powiedzieć ci jedną rzecz i nagle my stawiamy zasieki, zaczynamy strzelać albo uciekać, robi się jakaś afera, jakaś drama strasznie się z tego rozkręca, to faktycznie przestaje ta relacja płynąć gładko, a na pewno komunikacja nam się krzaczy. I teraz co można z tym fantem zrobić, bo pewnie po to było to pytanie. Sprawdź. Będę cię zachęcała, Moniko, sprawdź, co dokładnie zostało powiedziane. Nie co usłyszałaś, nie historia, która się w głowie właśnie teraz odtwarza, tylko jakie konkretnie słowa padły. Jeśli chcemy sobie dać więcej czasu, to można dopytać, co dokładnie masz na myśli, człowieku, który do mnie mówisz? Które moje zachowanie ci przeszkodziło albo było dla ciebie trudne? Co twoim zdaniem by było fajnie inaczej następnym razem? Co chciałbyś, żebym zrobiła inaczej? Nie, że to zrobię. Natomiast, żeby bardziej posłuchać, bo tam może być taki kawałek, który będzie dla nas ciekawy. Ale tylko wtedy, kiedy nie zaczniemy reagować właśnie z tej starej rany. Bo tak naprawdę czasami walczymy z duchami. Czyli wymyślamy sobie, dopowiadamy rzeczy, których tam nie ma i z nimi dyskutujemy. Więc jeśli uda nam się wrócić tup, do faktów, co zostało powiedziane, o czym konkretnie rozmawiamy, to jest duża szansa, że będzie łatwiej nam się porozumieć.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie. kontakt@dobrepytanie.eu. Być może zajmiemy się właśnie w kolejnym naszym spotkaniu.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: więcej Super FM to ostatni tydzień lata, później jesień. Synoptycy mają dla nas dobre wiadomości. Jesień ma być łagodna i nie tak kapryśna. Jaki będzie październik w prognozach, o tym za chwilę w Super FM. W wiadomościach także temat, który coraz bardziej nas interesuje, ceny paliw na stacjach. Wiadomości już za chwilę.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
6: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
5: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
6: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
5: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
7: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
8: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
9: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
13: Trump zaskoczył, twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje, ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci, aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
14: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
15: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
14: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
13: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego, wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
16: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
13: Ochłodzi się trochę przed weekendem. Październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.
1: Super FM. Pogoda.
0: A nie mówiłem, że jesień, przynajmniej początek, zapowiada się nieźle. Poniedziałki tak naprawdę dają się lubić. Pogoda nam w tym dzisiaj zdecydowanie pomaga. 17 stopni niedaleko Placu Kościuszki, 16 na Niebuszewie. Podobnie Warszawa i Pomorzany dzisiaj do 19 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Kłaniam się i zapraszam. Witam tych, którzy już są z nami. Witam tych, którzy właśnie teraz dołączyli. Prawie 3,5 minuty po godzinie 10. Korty na Wojska Polskiego czekają. Emocje, jak mówią organizatorzy, będą. Uczestnicy już się rozgrzewają. Turniej tenisowy startuje w naszym mieście. Bilety na Szczecin Open czekają w Super FM. Za chwilę przedpołudniowa zabawa. Tylko jedno pytanie. I bilety będą wasze.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Skoro był weekend, skoro grały szczecińskie drużyny, skoro, co możecie na facebookowym profilu Radio Super FM zobaczyć, otwarte oficjalnie hale SDS 2.0 i to było otwarcie zwycięskie i Pogoń grała, no to witamy bardzo serdecznie.
2: Piotr Jarząbek
1: i Andrzej Kutys tu i teraz w sportowym podsumowaniu tego, co się wydarzyło. No to nie wiem, od czego zaczynamy. Chyba jednak od Pogoni, bo to największe zainteresowanie budzi. Oglądałeś?
2: Powiedzmy pół na pół, bo wracałem do Szczecina, więc tak troszkę na telefonie podglądałem.
1: Bo zapomniałem wam powiedzieć, że Piotr ma sukcesy sportowe, reprezentuje nasze miasto. Jak się nazywa ta dyscyplina?
2: Ultimate Frisbee.
1: Ultimate Frisbee posłuchacie, natomiast ja byłem za bramką tradycyjnie jako fotoreporter Radia Super FM i z tej mojej zabramkowej perspektywy można powiedzieć, że druga połowa, w której portowcy zdobyli dwa gole, rzeczywiście była taka całkiem niezła jak na to, co Pogoń ostatnio prezentowała. Oskar Garcia cieszył się ze wsparcia trybun. Oczywiście trener Pogoni, Oskar Garcia.
3: Okay, I'm really happy. No, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego zwycięstwa, z tego, jak dzisiaj prezentowali się zawodnicy i z tego, jaka atmosfera dzisiaj tutaj panowała na stadionie i były takie momenty w tym meczu, gdzie to właśnie kibice popychali nas do tego, aby dać z siebie jeszcze więcej, aby grać jak na najwyższym poziomie. No i dzisiaj się to udało, wygrywamy, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ja myślę, że też trochę kurtuazyjnie Oskar Garcia, bo wsparcie trybun było podobne do tego, co zazwyczaj się słyszy, natomiast no rzeczywiście ten mecz z Wieczystą, chociaż też Kożokaru, umówmy się, przynajmniej dwie takie dosyć heroiczne interwencje, to mogłoby być różnie.
2: No i ta poprzeczka raz nas uratowała, to no Mikael Majgard uderzył, no to ja się naprawdę przestraszyłem, bo to było bardzo ładne uderzenie.
1: Była poprzeczka i na szczęście wyszła przed linię bramkową, a nie za linię bramkową, to była ta część poprzeczki. Także Pogoń Szczecin trochę jednak szczęśliwie, no ale podobno szczęście sprzyja lepszym. No lepsi nie byli piłkarze Świtu Szczecin, Chojniczanka, Chojnice 1-5. Posłuchajmy Przemysław Cechesz, trener Świtu.
4: Zagraliśmy beznadziejny mecz. Jak traci się bramki po prostu z piłki w powietrzu, dwóch stoperów mamy po 2 metry prawie wzrostu i nawet nie przeszkadzają w oddaniu przeciwnikowi strzału, no to jest straszne. Bardzo słabo graliśmy, a powiem, że to był zespół, jeden z zespołów, które powiem, że były takie w naszym zasięgu, to było widać.
1: I to właściwie tyle. Które tam jest miejsce?
2: 17, przedostatnie w drugiej lidze.
1: W porządku. No, plany były mocarstwowe, a na razie po bardzo nieudanym epizodzie z trenerem Marcinem Sasanem Przemysław Cechesz, ile tam był remis?
2: Jedno chyba zwycięstwo i chyba dwa remisy.
1: I dwa remisy,
2: pamiętam.
1: No i teraz przegrana. No zobaczymy, no żeby się w tej lidze chociaż utrzymali. Na ten moment to jest plan maksimum, mi się wydaje. I będziemy się martwić, co dalej. No i jeszcze odnotujmy także na to wspomnienie.

0: to jest klasyka, która broni się. Absolutnie. YouTube One Super FM z widokiem na Szczecin. Turniej tenisowy Szczecin Open zaczyna się rozpędzać. To ostatnia szansa na zdobycie podwójnej wejściówki na wszystkie mecze turnieju. Oprócz zmagań zawodowców w planie imprezy, także turniej artystów. I tutaj jedno, jedyne pytanie. Proszę wymienić przynajmniej dwa nazwiska panów, którzy odwiedzą w tym roku Szczecin i wystąpią, przypomnijmy, w turnieju artystów. 9-1-2-4-5-5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi. Za chwilę pierwsza porcja zaproszeń od Basi Gądek. Podejrzałem, są zaproszenia do Willi Lenca, ale przede wszystkim więcej szczegółów o imprezie, która porywa cały Szczecin w tym tygodniu. Tydzień inicjatyw senioralnych.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama.
3: Znudziły ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę, 19 września, zapraszamy na program na żywo w radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Szczecińska Villa Lenza przyciąga wyjątkowym programem. Przede wszystkim sztuką na najwyższym poziomie. W rezydencji wystartowały 3 nowe ekspozycje towarzyszące Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego. Zobaczycie m.in. pracę Natalii Rybki oraz dzieła Jacka Sempolińskiego. A co w kalendarzu muzycznym i teatralnym? Dziś oraz w kolejny poniedziałek na deskach spektakle, w tym m.in. poruszające dzieło 1888 Willa Miłości oraz pełen emocji Król Tanga. Z kolei pod koniec miesiąca klasyka w romantycznym wydaniu, czyli duety klarnetowo-fortepianowe. Miesiąc zakończy gala otwarcia festiwalu Senior Movie. Szczegóły wydarzeń i bilety znajdziecie na stronie villalenza.pl. Poniedziałkowy wieczór w Szczecinie zapowiada się wyjątkowo zabawnie, a zarazem refleksyjnie. Dom Kultury 13 Mus zaprasza na zapowiadany jako najzabawniejszy spektakl w mieście Wszystko o mężczyznach. Na scenie zobaczycie 3 aktorów, którzy w brawurowy sposób wcielają się w aż 12 różnych postaci, tworząc 4 splatające się historie. Zobaczycie zarówno świat podstarzałych kolegów ze szkolnej ławki, jak i knajpiany półświatek, czy pełne emocji relacje rodzinne i miłosne. To słodko-gorzka opowieść o współczesnych facetach, którzy walczą ze stereotypami. Kochają, zdradzają i cierpią dokładnie tak samo. Będzie mnóstwo śmiechu, ale też odrobina powagi, która skłoni do pytania, jacy tak naprawdę jesteśmy. Szczegóły i ostatnie wejściówki znajdziecie na stronie 13 Mus.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
15: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
16: Podwójna wejściówka na wszystkie mecze turnieju Szczecin Open czeka na Was. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Dzisiaj pytam Was o turniej artystów. Kogo zobaczymy w tym roku? Proszę podać 2 nazwiska. 9-1, 2-4, 5-5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.

Zalia przed momentem Super FM z widokiem na Szczecin. Miało być słonecznie, a na niebie zamiast słońca coraz więcej chmur. Czekamy na obiecane przejaśnienia. Ten apel kieruję do szczecińskich synoptyków. Proszę coś z tym zrobić. Tu Super FM, poniedziałkowe przedpołudnie trwa, kwadrans do 11. Dzisiaj kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Wałów Chrobrego. Powodem będzie organizacja uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Krajowej Administracji Skarbowej. Do 16. dla ruchu kołowego zamknięty zostanie fragment Wałów Chrobrego od Szczerbcowej do Zygmunta Starego. Zmiana organizacji ruchu wpłynie również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

0: Lata z imbirem. Doskonała na taką aurę smalasty. Przed chwilą po 11 zadzwonię do osoby, która razem z nami wybierze się na turniej tenisowy Szczecin Open. Zmagania w turnieju Challengera ATP rozpoczęły się niedzielnymi kwalifikacjami. Niespodzianką jest odpadnięcie Pavlosa Tsitsipasa już na samym początku rywalizacji w Investing Szczecin Open. Z prestiżowym turniejem Challengera pożegnało się również trzech z czterech startujących w eliminacjach Polaków. Za chwilę 11 i wiadomości w Super FM.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
6: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
10: Jest 11. Wiadomości Super FM.
11: Premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
12: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
13: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
12: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzału w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
11: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
14: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
15: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
16: Nie wykluczamy różnych możliwości.
17: Wypowiem się w poniedziałek.
14: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
11: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tak zwane nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
18: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
19: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
11: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
2: Super FM. Pogoda.
0: Spoglądam w niebo, co z tego będzie. Na ten moment nie ma mowy o deszczu, ale ciemne chmury wciąż nad naszymi głowami. Dzisiaj do 19 stopni, 16 kresek w tej chwili na Słonecznym, 17 już niedaleko Różanki, ale także obok Szpinakowego.
10: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: I tak, obok Szpinakowego wystartują. Po południu czeka nas marsz kolorowych kapelusz. Zaczyna się tydzień inicjatyw senioralnych w naszym mieście, a ja czekam jeszcze przez mniej więcej 10 minut na prawidłowe odpowiedzi od Was do zdobycia. Podwójna wejściówka na turniej tenisowy. Absolutnie wszystkie mecze. Ten turniej rozkręca się w naszym mieście. Który z artystów wystąpi w specjalnym turnieju tenisowym w tym roku? Wiecie? Potrzebuję dwa nazwiska od Was. 9-1-2-4-5-5.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: Jennifer Lopez w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Zastanawiam się, jaką trasę na rower poleca nasz słuchacz Henryk. Witaj Henryku, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jestem na ulicy Bandurskiego i staram się jak najwięcej jeździć piękną Puszczę Krzańską, single track i te różne takie rzeczy.
0: Czyli Puszcza Krzańska to jest absolutnie numer jeden twój.
1: Absolutnie, bo blisko mieszkam i uwielbiam na MTB jeździć, a mam już 7-3 na liczniku, także cały czas jestem.
0: No to gratuluję, ten licznik to wspaniały, 7-3, absolutnie Henryku, i jeszcze na rowerze, teraz.
1: Tak, teraz jestem na rowerze, bo jestem na emeryturze i staram się jak najwięcej jeździć. No nie zawsze kolana mi pozwalają, ale w sobotę jeździłem, niedzielę odpocząłem, bo troszkę tam coś cikało, pikało. Ale dzisiaj mówię, nie wybieram się, nie ma co siedzieć w telewizji i oglądać.
0: No nie ma co, absolutnie. No, po co siedzieć i oglądać telewizję, jak można na rower, słuchawki i oprócz tego jeszcze połączyć się z ulubioną stacją Super FM. Chętnie wybierzesz się na turniej tenisowy?
1: No chętnie, pewnie z partnerką bym się nawet wybrał.
0: O proszę! No to ja potrzebuję dwie osoby, które wystąpią w tegorocznym turnieju artystów. Henryku, czekamy.
1: Dwie osoby, Milowicz i kto tam jeszcze był? Boże, no.
0: No.
1: Mała podpowiedź, bo mi wyleciało z głowy.
0: Był taki muzyk jeszcze. Aktor.
1: Aktor, muzyk. No to tam aktor to występuje Strasburger, ale...
0: No tak, no właśnie, będzie też.

0: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
4: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę 19 września zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

Tak, gra Szczecińskie Radio Super FM, Oskar Cyms, 19 minut i będzie południe. Cały Szczecin jest z nich dumny. Występują i zdobywają kolejne nagrody i wyróżnienia dla nas, mieszkańców Szczecina. Chórzyści jak co roku fundują specjalny muzyczny koncert. Wspólne brzmienie. To autorski projekt profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Od 13 lat wpisany w kalendarz tych najważniejszych wydarzeń muzycznych. Wspólne brzmienia gościły wybitnych przedstawicieli polskiej sceny, m.in. Kaję, Kubę Badacha, Grzegorza Turnała, Leszka Możdżera, Skubasa, Smolika. Był także zespół WW, Fish MAD Tworzywo, Micro Music, a także grupa Mozarta. Kogo w tym roku zaprosili chórzyści, o tym przekonamy się już po południu. Naszym gościem będzie profesor Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

0: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w wywiadzie dla sieci BBC. Już za chwilę echa tego wywiadu w wiadomościach Super FM w samo południe.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama.
3: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
4: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
3: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
4: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
3: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
5: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
6: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
13: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
1: I po reklamie.
14: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
15: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem 3 mecze i 3 zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy.
1: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
16: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
15: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
17: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to przykrzające życie.
18: Starcza mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
15: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19. No ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
19: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
20: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
19: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
15: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.
1: Super FM. Pogoda.
0: Nasi jak będą grali tak jak do tej pory, to myślę Ukraina w zasięgu absolutnym. Za pół godziny rozpoczną swój przemarsz seniorzy, a my teraz spoglądamy, no właśnie, na aktualne mapy pogody. Niełatwo przebić się dzisiaj słońcu, chmury wciąż dominują, a na szczecińskich termometrach skromne 15 stopni. To okolice Bezrzecza 17, najcieplej w tej chwili na Bramie Portowej i dalej czekamy na obiad przez synoptyków 19 stopni.
21: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Tak jak zapowiadałem, za pół godziny rozpoczną swój przemarsz w Szczecinie seniorzy. Rozpoczyna się w naszym mieście tydzień inicjatyw senioralnych. Jak mówią organizatorzy, każdy z seniorów znajdzie coś dla siebie. Za pół godziny kolorowe kapelusze przemaszerują ulicą Armii Krajowej, a później do Teatru Letniego. Później czeka wszystkich potajcówka w Parku Kasprowicza.
21: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Taylor Swift, No Mercy, Kuba i Kuba. Ich najnowsza propozycja w muzycznych planach w Super FM.

0: Ja Fabiańczyk Makuch, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ja tak w kontraście do ciebie, bo ty tak strasznie zabiegana, ja tutaj taki bardzo nastrojowy, wolny kawałek James Blunt. Zagraliśmy w Super FM. Co zrobić, żeby pani profesor była, no właśnie, niezabiegana? Tego nie wiem, ale na pewno będziemy rozmawiać o znowu lawinowej ilości projektów, koncertach, zresztą wszystko to, co się dzieje wokół Chóru Politechniki Morskiej. Wspólne brzmienia. To jest już ten koncert, na który wszyscy czekamy tutaj.
1: Tak, tak, dokładnie. My już też bardzo czekamy. Ja w zasadzie tutaj do ciebie przyjechałam prawie prosto z warsztatów w Świnoujściu z naszą 100-osobową grupą, bo prawie nas była setka znowu na warsztatach. I co? Ćwiczyliśmy nasze utwory, które właśnie przygotowujemy do projektu z tym razem zespołem Happy Set. Więc chcę zaprosić wszystkich fanów tego zespołu na naprawdę, myślę, że duchową wręcz ucztę, bo tam się będzie bardzo dużo rzeczy działo, może zaraz odkryję jakieś karty, do Filharmonii 25 września, czyli już w zasadzie za niecałe 2 tygodnie i teraz, uwaga, zagramy 2 koncerty. Od właściwie samego początku no tak się stało, że o godzinie 20 koncert się momentalnie wyprzedał, więc musieliśmy, właściwie no chcieliśmy wspólnie, oczywiście uzgodniliśmy to z menadżerem i zespołem Happy Set, uruchomiliśmy 2 koncert o godzinie 17 w Filharmonia w Szczecinie 25 września w piątek. No i co? Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że zostały ostatnie bilety. Naprawdę tam już jest praktycznie wyprzedana sala również na godzinę 17. Wiem też, że o godzinie 20 pojawiła się jakaś taka mała jeszcze pula biletów, więc może jeżeli Państwo będziecie sprytni, i,
0: ja myślę, że już po naszej rozmowie absolutnie to wszystko
1: wyprzeda
0: się
1: nam koncert.
0: Tak, może tak.
1: Ja zapraszam bardzo, bo naprawdę szykuje się coś absolutnie wyjątkowego po raz kolejny. To już nasza 13. edycja i na pewno będzie szczęśliwa. Ja nie wierzę w takie tam 13, jakieś takie rzeczy. I teraz tak, po tych przeróżnych naszych fuzjach z artystami, z zespołami takimi jak zespół Organek, czy tu niedawno mogliście nas usłyszeć taki powtórny z koncertu z zespołem WW, czy z Fiszem Adę Tworzywo, czy z innymi różnymi wspaniałymi artystami typu Leszek Możdżer, czy Kaja. My tym razem właśnie pokusiliśmy się o taką propozycję dla ludzi, no to pokolenie, nie wiem, wiesz, jak to, które to jest pokolenie, które słucha zespołu Happy Set, bo moja młodzież mi to już tłumaczyła, ale to jest tak, no powyżej 30 roku życia, to chyba właśnie tu są fani.
0: Nie, muszę ci powiedzieć, że my w Super FM bardzo często gramy Happy Set, zanim pójdę i przez nasi słuchacze bardzo żywiołowo reagują.
1: Zresztą, tak. Ja myślę, że ta muzyka łączy pokolenia, naszej odsłonie no będzie, no myślę, że bardzo ciekawie, no bo jak wiemy, chór nie tylko wypełnia, bo to chodzi o to, że to my nie, już tutaj się nie, to nie jest naszą rolą, żeby wypełniać jakby pewne brzmienia, czy uzupełniać harmonicznie te utwory zespołów, tylko no jesteśmy takim pełnoprawnym partnerem i naprawdę dużo nas też będzie i myślę, że tu dużo zaskoczeń też, jeśli chodzi o scenografię, to akurat realizator od strony zespołu ma dla nas też bardzo dużo ciekawych pomysłów, jeszcze takich rzeczy nie było podczas naszych wspólnych brzmień, ale też nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego się wydarzało w Filharmonii, to co się tam wydarzy. Mówię o kolorystyce, o jakimś pewnym układzie chóru, który zobaczycie Państwo, o tym, w jaki sposób muzycy będą pokazani. No, aranżacje już właściwie są wszystkie gotowe, tym razem aż 4 aranżerów dla nas przygotowało utwory. Wśród nich jest nasz bardzo młody człowiek, który no, jest takim naszym odkryciem, Alex Scavone, również pisał dla nas już wielokrotnie Przemek Skus, tym razem również napisze. Od strony zespołu Michał Bąk, to saksofonista i właśnie aranżer, ale też po raz pierwszy dla nas napisał przepiękny utwór a cappella Marek Kwarta, to też tu nasz szczecinianin, który studiuje kompozycję w Poznaniu.
0: Szykujecie jakieś niespodzianki?
1: No będzie trochę niespodzianek.
0: No, ale to chociaż zraci jedno w Super FM.
1: No nie, ja mogę tylko powiedzieć, że na przykład pojawią się takie utwory, jak właśnie już tak próbowałam, troszeczkę podprowadzałam, ale to musicie Państwo przyjść po prostu, nie mogę tak zdradzać. Mogę powiedzieć, że zaśpiewamy na pewno hity zespołu, oczywiście pojawi się Zanim pójdę, tutaj te dyskusje trwały, ale no nie ma opcji, żeby tego utworu, żeby on się nie pojawił.
0: No on musi się pojawić.
1: Oczywiście, że musi, to cała publiczność będzie czekać. Będzie Taką wodą być, będą kolory, no

0: Będzie mnóstwo Piwnicy u Dziadka, będzie mnóstwo naprawdę super hitów tego zespołu i odkrywamy je przede wszystkim nie tylko jeśli chodzi o warstwę muzyczną, ale bardzo jeśli chodzi o tekst i bardzo będę Państwa chciała uwrażliwić na to, żeby zwrócić uwagę, jak piękne i aktualne teksty się będą przewijać podczas całego koncertu.
1: No dobrze, to jeśli pozwolisz, to teraz zilustrujemy to tutaj fragmentem piosenki, o której mówimy. Happy Set i zanim pójdę, a do rozmowy z Sylwią Fabianczyk-Makuch powracamy już za kilka minut. To przedpołudniowo-popołudniowy program Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Reklama.
1: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na SEC Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i secopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
2: Przed nami ciekawy tydzień w szczecińskich teatrach. Barbara Gądek. Sprawdziłam repertuary od poniedziałku do niedzieli. Tydzień rozpocznie się wyjątkowo mocnym akcentem. Dziś Villa Lenza zamieni się w scenę teatralną. Zobaczycie tam plenerowy, kameralny spektakl 1888 Villa Miłości, osadzony w realiach dawnego Szczecina. W drugiej połowie tygodnia scenę przejmą propozycje dla najmłodszych widzów oraz całych rodzin. W Operze na Zamku w soboty odbędą się wyjątkowe pokazy spektaklu sensorycznego Akuku, dedykowanego najmłodszym, a także bajki muzycznej Toto, która zachwyci najmłodszych melomanów barwną oprawą i inscenizacją. Z kolei w Teatrze Lalek Pleciuga w niedzielę ruszy seria pokazów ponadczasowej klasyki. Na scenę powróci Śnieżka w zachwycającej oprawie lalkowej. Będzie też kolejna okazja, by zobaczyć najnowszą propozycję Pleciugi dla dorosłych. Historię pierwszej zmarszczki. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: 27 minut do godziny 13 Super FM z widokiem na Szczecin. Profesor Sylwia Fabiańczyk-Makuch jest gościem w naszym programie. Trochę rozmawialiśmy o muzyce, ale wiesz o tym, że zawsze jak rozmawiamy o muzyce, to ja trochę się interesuję scenografią, kostiumami, jak ci wszyscy chórzyści, jak pani dyrygent będzie wyglądała, bo pamiętam jeden koncert i to ja do końca życia będę go pamiętał. Organek, wiadomo, rock'n'rollowiec, który jest po prostu nieprzewidywalny i ty w bieli występujesz na środku i ten obraz cały czas mam w głowie.
1: Tak, to był taki tak rockowa wersja z trampkami i świetnie się dzięki temu udawało skakać i bawić na scenie i prowokować publiczność. Tym razem to również będzie taka muzyka, której liczę na to, że państwo tutaj, mam nadzieję, że mówię do tych osób, które już właśnie w tej przerwie sobie zakupiły też bilety. Sprowokujemy państwa do tego, żeby wstać i też się z nami świetnie bawić i pewnie będziecie znać teksty
0: tam
1: piosenek.
0: Tam nikt nie będzie siedział, absolutnie.
1: Tak myślę. Tego typu koncert.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o koncert z Leszkiem Możdżerem, no to nie oczekiwałam tego typu reakcji, ale tutaj jak najbardziej.
0: Jak będzie wyglądała scena? Opowiedz.
1: No, ja tylko powiem, że może inaczej. Ja to powiem tak przewrotnie. Nie mogę wszystkiego zdradzić, więc powiem tak. Może państwo na przykład, jeżeli chcecie dopasować się do nas w jakiś sposób kolorystycznie, to zwróćcie uwagę na nasz plakat, więc wejdźcie na nasze strony Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie i tam będzie widać, w jakich kolorach jest plakat. No dobra, zdradzę.
0: No.
1: Żółty, czarny, to są kolory w ogóle Happy Sedu. No i co? I najlepiej się proszę dopasujcie kolorystycznie do tego koncertu.
0: A ty już masz kreację wybraną?
1: No ja mam ją zaplanowaną. Właśnie w ten weekend ona się właściwie zaplanowała i zostały zamówione jakieś
0: czyli
1: tam
0: jeden z tych
1: różne
0: kolorów
1: akcenty.
0: Będzie?
1: No będzie. No tak, okay. Coś będzie. Będzie. To nie będzie jakieś szaleństwo, ale no, myślę, że będziemy bardzo spójni kolorystycznie. Dużo się będzie działo. Zostanie troszkę filharmonia, leciutko zmienione tam ściany, to coś czarny wiedzie zamiast tego złota. No takie różne, no. Światła i ciekawie dymy. No dobra, zdradziłam, nawet dymy będą, no.
0: O, tak. Dobrze. To już trochę wiemy.
1: Tak, następnym razem mam nadzieję, że tu puścisz już Happy Set, jakiś utwór z nami wspólny.
0: Bo obiecałem tobie, że zawsze po zakończonej naszej rozmowie Chór Politechniki Morskiej zawsze brzmi tutaj na 97,5. Tak, jakie kolejne projekty?
1: No, dużo się dzieje, bo to w zasadzie co tydzień gdzieś występujemy. Już za tydzień jesteśmy w Filharmonii, ale nie mogę zaprosić, bo to będzie koncert zamknięty. Później inauguracja roku akademickiego. Możecie nas państwo zobaczyć na Bach Robrego. To bodajże będzie 3 października. Później jedziemy do Gostynia. Przepiękny, duży. Tam jest taki festiwal bardzo znakomity, znany, do którego zostaliśmy również do koncertu zaproszeni. Duże formy. Też o wszystkim będziemy pisać, więc proszę nas obserwować. Ale tu przede wszystkim zaproszę państwa oprócz oczywiście tej Filharmonii 25 września. Zaproszę państwa na koncert też wyjątkowy 10 października. Godzina 12, dość nietypowa godzina, ale o tej godzinie zawsze, bo to już będzie znowu chyba 8 lub 9 raz, wystąpimy w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. To jest na ulicy Bogu Rodzicy, kościół, w którym występujemy od wielu, wielu lat. Na zamówienie księdza prałata, proboszcza tej parafii, księdza Ziejewskiego, został zamówiony kolejne dzieło, to już będzie chyba 10 w ogóle dzieło, które premierowo wykonamy. To jest bardzo ważne, ponieważ te premierowe wykonania no, są niezwykle istotne, wartościowe, no też je uwielbiamy. Kompozytorzy piszą dla nas specjalnie. Tym razem napisała dla nas utwór trwający około pół godziny, wokalno-instrumentalny, Zuzanna Kozi, która już wcześniej pisała dla nas wiele utworów, więc zapraszam serdecznie. Już odczytaliśmy ten utwór właśnie na warsztatach przez ten weekend, który minął i wiem, że to będzie znów niezwykłe, naprawdę przepiękne dzieło, więc po tym, jak byliście państwo u nas na utworze napisanym dla nas przez Michała Ziółkowskiego czy Jacka Sykulskiego, to tym razem znowu coś bardzo ciekawego przedstawimy dla was.
0: No i jak zawsze, ponieważ chór cały czas się rozwija, szukacie nowych głosów.
1: Tak, to jest tak, to ten czas właśnie teraz nadszedł, gdzie już znowu ogłaszamy rekrutację, nabór. Już niedługo zobaczycie bardzo sympatyczne zaproszenia dla was specjalnie, które przygotowaliśmy między innymi teraz podczas warsztatów. Pojechaliśmy tam z naszymi przyjaciółmi z Kamery Jazda, którzy no, coś tam naprawdę specjalnego stworzyli, żeby was zachęcić do tej naszej wspólnej przygody niesamowitej. I tak, i zapraszam wszystkie osoby, które po prostu, co? czują zew i może nas troszkę znają, wiedzą na co nas stać, co robimy na co dzień, bo oprócz tego, że śpiewamy, koncertujemy ze słynnymi artystami, wykonujemy piękne dzieła kompozytorów, którzy piszą specjalnie dla chóru Politechniki Morskiej, no to się przede wszystkim świetnie bawimy. Bawimy się podczas warsztatów, podczas wyjazdów, przed nami, to też mogę zdradzić, dość niezwykła podróż do Meksyku na 2 tygodnie. Zostaliśmy tam zaproszeni też do udziału w festiwalu. No, ja sobie też troszkę zazdroszczę, tak. Takie rzeczy się dzieją u nas. W zeszłym roku Bali, Japonia, 2 lata temu Chiny i to może być również waszym udziałem, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i chcę tylko podkreślić, że my nie szukamy wyłącznie studentów i absolwentów naszej uczelni Politechniki Morskiej. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zmierzenia się podczas przesłuchań, podczas castingu, to chyba lepiej troszkę brzmi, tak, który już niedługo ogłosimy. I to będą pierwsze tygodnie października, gdzie zapraszamy was do sali Senatu w Politechnice Morskiej na Wałach Chrobrego. Tam chętnie się z wami spotkamy.
0: Cały czas śledzimy to, co dzieje się u was. Dużo informacji pojawia się w waszych mediach społecznościowych. Trzymamy kciuki, wspólne brzmienia. To już niebawem spotykamy się w Filharmonii. A kto chciałby dołączyć, to chyba wiecie jak i co powinniście zrobić.
1: Najlepiej przez naszą stronę, bo nie kupicie tych biletów państwo na stronie Filharmonii, czy w ogóle w kasie Filharmonii, więc najlepiej zajrzeć na naszą stronę i tam już pokierowujemy.
0: Profesor Sylwia Fabiańczyk-Makuch była gościem w naszym popołudniowym programie. Obiecałem coś wspólnego. Chór Politechniki Morskiej i organek.
1: Zapraszamy serdecznie.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz, a niedaleko Urzędu Miasta jest nasz reporter Andrzej Kutys. Tydzień inicjatyw senioralnych rozpoczyna się w naszym mieście i rozpoczyna się także specjalny przemarsz seniorów, Andrzeju.
2: To prawda, tydzień inicjatyw senioralnych w Szczecinie rozpoczyna się z przytupem, bo najpierw było przekazanie kluczy do miasta. Zazwyczaj kojarzymy tę ceremonię z juwenaliami, no a też z jednej strony studenci, to w maju, a seniorzy we wrześniu. Już zaczynamy słyszeć jakieś próby muzyczne, bo za chwilę faktycznie po tym przekazaniu kluczy, co zrobił prezydent Szczecina Piotr Krzystek, po tym przekazaniu kluczy faktycznie pochód, barwny pochód seniorów. Myślę, że ponad 100, może nawet więcej osób jest tutaj. Większość z nich rzeczywiście w kapeluszach, bo o tych kapeluszach wspomniałeś, bo będzie też konkurs, jak co roku, specjalny konkurs. Zdaje się, około 70 osób się już do tego konkursu zgłosiło i to nie tylko panie w barwnych kapeluszach, ale są również panowie w kapeluszach barwnych, bądź też mniej barwnych. Tydzień inicjatyw senioralnych. Wszystkie szczegóły oczywiście można znaleźć w internecie i też mogę to powiedzieć do seniorów, ponieważ seniorzy właśnie na przykład w ramach tego tygodnia, to nie tylko ten dzisiejszy przemarsz, nie tylko potańcówka, nie tylko jakieś spotkania przy grach planszowych czy przy brydżu, ale to także na przykład wyplatanie wianków, to także na przykład szkolenie z podstaw obsługi nowoczesnych smartfonów, co jak wiemy osobom starszym czasami sprawia większe bądź też mniejsze kłopoty i również to w ramach tygodnia inicjatyw senioralnych jest zaplanowane. Ten przemarsz rozpocznie się o godzinie 13, czyli już dosłownie za chwilę. Jakbyście byli gdzieś pobliżu Jasnych Błoni, to warto zobaczyć seniorów, którzy uśmiechnięci i zadowoleni podkreślają, że oni właśnie chcą coś robić, że nie chcą się zamykać, chcą się spotykać z innymi ludźmi, chcą po prostu żyć pełnią życia.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: chłopcy z Placu Broni i Oela. Za 4 minuty będzie godzina 13. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie. Szczegóły o tym spotkaniu już za chwilę. W wiadomościach Super FM o 13.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w super.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: I po reklamie.
5: Jest 13. Wiadomości Super FM.
6: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
7: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
6: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci, gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
8: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
6: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
4: Super FM. Pogoda.
9: Może teraz na placu Rodła słonecznie, chmury chyba zdecydowały się odpuścić. 17 stopni w tej chwili obok Radisona, 16 w Zdrojach i czekamy na upragnione 19 stopni.
5: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
9: Te 19 stopni było w prognozach, zatem czekamy. Norwegia i fiordy, w których można zatrzymać się na chwilę. Kto był, pewnie potwierdzi. Można podziwiać otoczenie. A dzisiaj Tomek Duda wybiera się właśnie na północ i zabiera was do Norwegii. To przed 14. Z kolei w Słowianinie koncert, na który czekaliśmy od lat. No i w końcu będzie. Legenda polskiego rocka wystąpi przed szczecińską publicznością. To będzie pożegnalny koncert. Kto i kiedy? O tym już za chwilę w naszym popołudniowym programie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: 4 minuty po 13:00.

gra popołudniowe Radio Super FM September. Satellite, kwadrans po 13 Super FM z widokiem na Szczecin. Aż trudno w to uwierzyć, a jednak po ponad 40 latach obecności na scenie Lekianerka, kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów rusza w ostatnie tournée podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu znajdzie się pełen przekrój jego twórczości, od kultowych utworów formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje. Pamiętacie? Rower, Konstytucję czy Jezu, jak się cieszę? 25 września. To będzie wyjątkowa okazja, by usłyszeć utwory na żywo. Bilety już są w sprzedaży. Lekianerka w Szczecinie. Zapraszamy do Słowianina.

Dużo pozytywnej energii. Wally Lopez przed momentem. 24,5 minuty po godzinie 13. Super FM z widokiem na Szczecin. Już w sobotę kolejny zespół medyków dla Kenii wyruszy ze Szczecina na misję medyczną do prowincji Meru. W 20-osobowej grupie znaleźli się doświadczeni lekarze, młodzi medycy, rezydenci, stażyści. Są także położne, a także studentki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na miejscu czeka ich intensywna praca w szpitalu, wyjazdowe akcje medyczne i pomoc.

0: dzieciom w sierocińcach. O tej inicjatywie jeszcze będziemy mówić po godzinie 16 w Super FM. Podsumowanie poniedziałku. Te najważniejsze informacje przygotowuje dla Was Michał Kaczmarek, ale to był dzień. O 15.55 startuje ten program i zapraszam w imieniu mojego redakcyjnego kolegi.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: I po reklamie.
13: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, cześć. Czy wiecie, że w Norwegii istnieje miejsce, w którym można jednego dnia podejść niemal pod lodowiec, później kupić książkę w dawnej stodole, na wieczorem usiąść nad fiordem i patrzeć, jak światło przesuwa się po stromych ścianach gór? Jest takie miejsce, nazywa się Fjallon i leży na końcu jednej z północnych odnóg Sognefjordu, najdłuższego i najgłębszego fiordu w Norwegii. Fjallon nie jest dużą miejscowością, no w zasadzie bardziej przypomina skupisko niewielkich osad rozrzuconych pomiędzy wodą, górami, łąkami, ale właśnie ta niewielka skala sprawia, że krajobraz wydaje się tutaj jeszcze potężniejszy. Domy są malutkie, dolina wąska, nad wszystkim górują masywy związane z Jostedalsbreen, czyli największym lodowcem kontynentalnej Europy. To właśnie lód jest najstarszym bohaterem tej opowieści. On przez tysiące lat przesuwał się przez doliny, pogłębiał je, wygładzał skały, wynosił ogromne ilości materiału skalnego, ale kiedy później ten lodowiec zaczął się topić, pozostawił krajobraz o niemal podręcznikowym charakterze. Szerokie doliny o przekroju litery U, strome zbocza, moreny, osady rzeczne, rozległe równiny u podnóża gór. Najbardziej znane są do dzisiaj dwa jęzory lodowcowe, to Bøjabren i Supphjellebren. Pierwszy z nich robi niezwykłe wrażenie, bo możemy oglądać go z poziomu doliny, no niemal bez większego wysiłku. Podjeżdżamy na parking i mamy przed sobą jęzor lodowca. Biała i błękitna masa lodu tu spływa pomiędzy ciemnymi skałami, wydaje się no niemal zawieszona nad zielonym krajobrazem. No nic więc dziwnego, że właśnie tutaj powstało Norweskie Muzeum Lodowców. Najpierw można dowiedzieć się, jak powstają lodowce, jak się poruszają, dlaczego się poruszają, jak rzeźbią krajobraz, także o tym, co mówi nam ich współczesne wytapianie, a później wystarczy wyjść na zewnątrz i zobaczyć niemal wszystkie te procesy w rzeczywistym krajobrazie. Ale ta miejscowość Fjallon ma jeszcze drugą twarz, zupełnie niespodziewaną. Jest to norweskie miasto, czy miasteczko, książek. W połowie lat 90. zaczęto tutaj tworzyć Bokbyen, czyli właśnie miasto książek. Antykwariaty pojawiały się w miejscach, które wcześniej pełniły zupełnie inne funkcje. W stodołach, w magazynach, w dawnej poczekalni promowej, w urzędzie pocztowym, czy jakichś innych niewielkich budynkach. Z czasem zgromadzono tu dziesiątki tysięcy książek ustawionych na kilometrach półek. W tej małej miejscowości znajduje się ponad 40 antykwariatów. Niesamowite. Jest coś takiego niezwykle fiordowego w tym pomyśle. Zamiast wielkiego centrum handlowego mamy starą stodołę, a zamiast neonów drewnianą tabliczkę z napisem książki. No więc zamiast pośpiechu mamy również półkę z książkami, ciszę i widok na góry. No to jest bardzo norweskie. Bo ten Fjallon jest trochę jak taka książka napisana przez naturę. Jej pierwsze rozdziały zapisał lodowiec, a kolejne ludzie żyjący nad fiordem. Na ostatnie strony wciąż jeszcze pozostają puste, więc biegnijcie, bo czas je zapełnić własnymi opowieściami. Do usłyszenia, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.
3: Let's go. Nowość w Super FM.

0: po 14 nowe i najnowsze propozycje filmowe, które warto obejrzeć. Krzysiek Spór w programie Spór w kinie i w Super FM. Po 15 z kolei najważniejsze informacje dla szczecińskich kierowców. Pomoc drogowa Super FM zawsze poprowadzi Was tak, byście ominęli te najbardziej zatłoczone miejsca stolicy Pomorza Zachodniego. Przed 16 pierwsze podsumowanie wydarzeń dnia przedstawi Michał Kaczmarek. A ja nazywam się Jarek Fengler i dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Jutro słyszymy się po 9.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
7: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
6: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji podał na portalu X Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
8: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
6: Według Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
9: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
6: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
6: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to szczecińskie Wały Chrobrego i zakończone kilkanaście minut temu regionalne obchody Krajowego Dnia Administracji Skarbowej. To jest coroczne święto, rok do roku. Pracownicy skarbówki świętują tutaj na Wałach Chrobrego u stóp Muzeum Narodowego, można powiedzieć. No i właśnie, jeszcze zanim powiem o samym święcie, no to jest ważna zmiana dla kierowców jeżdżących tutaj po Starym Mieście, no bo o ile nie można przejechać oczywiście pod Muzeum Narodowym, to wydaje mi się nie będzie aż tak uciążliwe dla kierowców. Tak, to, że nie można tam zaparkować, no to wydaje mi się, że jest już nieco większa zmiana. To jest takie miejsce, które jest bardzo często oblegane właśnie przez kierowców, przez tych, którzy chcą tam zaparkować, no to dzisiaj jeszcze do godziny 16 zaparkować tam nie można. Jeżeli chodzi o samo święto, no to tak jak mówię, co roku pracownicy skarbówki, tak naprawdę z całego regionu, zjeżdżają się tutaj do Szczecina, no i to jest taki uroczysty apel, który właśnie kilka minut temu się zakończył. Oprócz tego są oczywiście stoiska wystawowe, właśnie zachęcające m.in. do podjęcia pracy w skarbówce, ale też takie przybliżające pracę w urzędzie skarbowym. Jest też krwiobóz, można przebadać swoją krew, także tutaj naprawdę dużo się dzieje teraz na Wałach Chrobrego i jeszcze będzie się działo, bo tak jak mówię, sama ulica jest nieprzejezdna do godziny 16, teraz tutaj trwają takie rozmowy kuluarowe, jest też mały poczęstunek, także myślę, że jeszcze można tutaj wpaść właśnie do godziny 16.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Volfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek. Przed nami tydzień pełen teatralnych emocji w Szczecinie. Sprawdzamy, co w repertuarach od poniedziałku do niedzieli. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia w Teatrze Współczesnym będzie widowiskowy Frankenstein w reżyserii Grzegorza Jaremki. Kultowa powieść powraca w mrocznej odsłonie. Twórcy zapraszają widzów wprost w głębie horroru, by zmierzyć się ze strachem i pytaniami o naszą przyszłość. Do klimatu minionych lat przeniesie nas z kolei Teatr Mały, który zaprasza na spektakl Dobry Wieczór Fok w reżyserii Arkadiusza Buszki. To lekka, błyskotliwa opowieść nawiązująca do przedwojennych kabaretów, w której po świecie anegdot prowadzi sam Mieczysław Fok, a w tle pojawiają się oryginalne, archiwalne nagrania. Tydzień mocno rozpoczyna też Villa Lenza, gdzie dziś zobaczycie plenerowo-kameralne spektakle 1888 Villa Miłości. W finale tygodnia w Teatrze Lalek Przeciuga zobaczycie nie tylko bajkową klasykę dla dzieci, ale i historię pierwszej zmarszczki, pełną humoru propozycje dla dorosłych. A dopełnieniem oferty dla najmłodszych będą sensoryczne widowisko Akuku oraz bajka muzyczna Toto w Operze na Zamku. Miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Słuchasz Super FM.

0: Radzie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W sobotę dobiegł końca 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Obok festiwali w Cannes i Berlinie najważniejsze doroczne festiwalowe wydarzenie. To właśnie na tych festiwalach odbywają się premiery najważniejszych filmów tego i przyszłorocznego sezonu filmowego. Laureaci Oscarów rozpoczynają swoją drogę do nagród. Te najważniejsze filmy będą też prezentowane oczywiście w naszych kinach. Złotego Lwa 83. Festiwalu w Wenecji zdobył film Nieznajoma kobieta w reżyserii duńskiej autorki Maj L. Tuki. Maj L. Tuki znana jest polskim widzom jako reżyserka filmu Królowa Kier. Potem nakręciła po kilka odcinków seriali Cry Wolf i The Crown. Po 7 latach powróciła filmem fabularnym Nieznajoma kobieta, który przyniósł jej Złotego Lwa w Wenecji. Maj L. Tuki była jedną tylko z dwóch kobiet zaproszonych do konkursu głównego festiwalu w Wenecji. Ten film jest koprodukcją duńsko-szwedzko-łotewską. Akcja filmu rozgrywa się po II wojnie światowej w Danii. Młoda niania przygotowuje się do ślubu ze swoim bogatym pracodawcą, jednocześnie skrywając pewną tajemnicę. Tak o swoim filmie pisze reżyserka. Film oddaje głos postaciom kobiecym, które rzadko słyszymy lub widzimy. Mój film zgłębia temat kobiecego ciała jako pola bitwy widzianego przez pryzmat licznych kobiet, które w całej Europie podczas II wojny światowej bratały się z żołnierzami armii okupacyjnej, ponosząc po wojnie dotkliwe konsekwencje. Nieznajoma kobieta zachęca do refleksji nad tym, jak postrzegane jest kobiece ciało i pragnienia nie tylko w czasie wojny. Krytycy przyjęli film w Wenecji życzliwie. W recenzjach napisano m.in., że to odważne i bezkompromisowe przedsięwzięcie, które przykuwa uwagę widzów. Ukazuje dokładnie ten typ odważnego opowiadania historii, który rozpala w ludziach pasję do tworzenia filmów. Za rolę w tym filmie Mathilde Arcel otrzymała na festiwalu w Wenecji nagrodę dla najlepszej aktorki. Wielką nagrodę jury na festiwalu w Wenecji zdobył w tym roku koreański film Możliwa miłość w reżyserii Lee Chang-donga. Druga produkcja korzystająca ze spuścizny dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, których nowe wersje powołał do życia Maciej Musiał. Film Możliwa miłość będzie też reprezentował swój kraj w wyścigu Oscara międzynarodowego, a premiera filmu już w październiku. Srebrnego Lwa za reżyserię zdobył Ilja Krzanowski za film Dau, który uznano za imponujące filmowe przedsięwzięcie. Gorąco przyjęty w Wenecji film dokumentalny Naza, poruszający temat ludobójstwa w Gazie, przyniósł ich twórcom specjalną nagrodę jury. John Malkovich zdobył nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w filmie Dziki koń 9, co jeszcze bardziej rozpaliło nadzieję na pierwszego Oscara dla tego wybitnego aktora. Ten nowy film twórcy Trzech billboardów za Ebbing, Missouri pojawi się w naszych kinach już w listopadzie. Złote Lwy za całokształt twórczości otrzymali Ellen Burstyn i George Clooney. Polskie akcenty? Film Listy w reżyserii Andrzeja Kuczyli zdobył Impact Golden Globe Prize dla najlepszego filmu dokumentalnego. Film Grzegorza Dębowskiego, Cudze Rzeczy, zdobył nagrodę od niezależnych krytyków akredytowanych w Wenecji. A teraz wypatruję tych filmów w polskich kinach i będę o nich na pewno jeszcze mówił wielokrotnie w programie.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Już za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super FM. To jest nowa piosenka. Nowość.
1: Nowość. Nowość w Super

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.

0: Elektryka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Biznes to relacje. A najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje, potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
6: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
5: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej SC14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
7: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
5: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
8: Oficjalne brzmi tak.
9: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Żeby te wszystkim procedurom dochować.
8: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce przynajmniej na razie wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
5: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
4: To jest Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Szczecińscy kierowcy rozpoczynają tydzień na drogach w mieście i przyznam, że sytuacja nie jest dobra, ale akceptowalna, no to już można tak powiedzieć. Korkuje się oczywiście w miejscach, w

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych

0: salach bankietowych i restauracjach.
1: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
0: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę 19 września zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.

0: zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Na zegarach wybiła nam już godzina 15.40, a to w Radiu Super FM oznacza kolejny raport ze szczecińskich dróg. Tym razem na początek zaglądamy na prawą stronę naszego miasta. Tutaj kierowcy ogromne problemy napotkają jadąc A6. Pomiędzy węzłem Podjuchy a węzłem Kijewo zarówno w jedną, jak i w drugą stronę kolejka spora. Możecie stracić nawet do kilkunastu minut. Na wjeździe do miasta też nie jest kolorowo. Zwierzyniecka cała stoi. Przed rondem Łanów Podolskich również trzeba postać, a i Struga przed krzyżówką z Gryfińską jest zakorkowana. Długa kolejka stworzyła się już również jadąc w stronę centrum miasta. Chodzi oczywiście o Estakadę Pomorską. Hamulec trzeba wcisnąć tuż za Mostem Pionierów. Oprócz tego cały czas stoimy na Moście Długimi Energetyków, tak samo z obu stron na Nabrzeżu Wieleckim. Spora kolejka także na Wyszyńskiego przed dojazdem do Bramy Portowej, a także kawałek dalej na Placu Zwycięstwa przed wjazdem w Krzywoustego.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Hania Kuźmowicz i Keira kończą muzycznie tę godzinę naszego spotkania. Jednocześnie można powiedzieć, że trochę zaczynają moje spotkanie z wami w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Czas podsumować poniedziałek. Poniedziałek, podczas którego działo się w naszym mieście całkiem sporo rzeczy. Przykłady? Proszę bardzo, jeżeli widzieliście seniorów maszerujących w kapeluszach przez miasto, to nie jest przypadek. Zaczyna się tydzień inicjatyw senioralnych. Będziemy o nim mówić już za moment. Tak samo jak o zarzutach dla mieszkanki Warzymic, która, że tak powiem, pozwoliła sobie na przywłaszczenie dużej kwoty pieniędzy, które wyrzucone wcześniej zostały w śmietniku razem z pewnym meblem. Temat wam dobrze znany, jak się okazuje, ma swój ciąg dalszy. Przed nami dużo muzyki, przed nami pomoc drogowa, informacje sportowe, popołudniowa rozmowa, intensywny czas w Radiu Super FM. Zaczynamy nasze spotkanie. Cześć, dzień dobry.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Znudziły ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę, 19 września zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
20: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia.
18: Super FM. Wiadomości.
20: Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiłoby załogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
0: Dron został znaleziony. Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
20: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich 2 małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania 500 lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
21: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
20: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
18: Super FM. Pogoda.
22: 20 stopni Celsjusza i jest trochę więcej przejaśnień po południu, to dobra wiadomość. I nawet jeżeli chmury na horyzoncie jeszcze będą się pojawiać intensywniej, to deszczu dzisiaj nie będzie. 17 stopni wieczorem, 12 w nocy, 10 nad ranem, jutro więcej słońca i chmury dopiero pod wieczór. Słabszy będzie również wiatr, za to ciśnienie może jeszcze dzisiaj delikatnie wzrosnąć.
18: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
22: No i zaczynamy nasze spotkanie. Przyznam szczerze, tęskniłem, szczególnie, że wiem, co się dzieje w naszym mieście i wiem, ile ciekawych wiadomości będziemy mieć dla Was przez najbliższe 2 godziny, a po 18 popołudniowa rozmowa. A przed nami m.in. sport, relacja z Mistrzostw Europy Lekarzy Szermierzy, czy na przykład Święto Krajowej Administracji Skarbowej, które miało miejsce dzisiaj na Wałach Chrobrego. Będzie także o tygodniu inicjatyw senioralnych, czy na przykład o cenach paliwa, które niebezpiecznie zbliżają się do 9 zł za litr diesla. Te tematy, ale nie tylko przed nami w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. To jest pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, witam i zapraszam.

0: ten temat jeszcze kilka dni temu ogniskował uwagę wszystkich Polaków, bowiem niecodziennie zdarza się, żeby na śmietnik razem z komodą wyrzucić ponad 40 tysięcy euro. Ta sytuacja znalazła swoje szczęśliwe zakończenie, bowiem pieniądze policja i detektyw Małgorzata Marczulewska odnaleźli. Niemniej jednak nie oznacza to końca sprawy. Wręcz przeciwnie, konsekwencje będą dla sąsiadki, która na początku nie była świadoma, że zabierając mebel do domu, znajduje w nim także pieniądze. Gdy się zorientowała, jak cenne jest znalezisko, ukryła pieniądze poza miejscem swojego zamieszkania, zamiast oddać je policji. No i w tym momencie usłyszy poważne prokuratorskie zarzuty.
1: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód prowadzi postępowanie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy, które zostały wyniesione wraz z meblami przed wiatę śmietnikową. Zarzuty w tej sprawie usłyszała jedna osoba, która znalazła te pieniądze i nikogo o tym nie poinformowała. Nie poinformowała. Dochodzenie pozostaje w toku. Za przywłaszczenie rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego grozi kara pozbawienia wolności do 1 roku.
0: Mówi Julia Szozda z Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód. To właśnie ta prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy. Kobiecie może grozić kara nawet 1 roku pozbawienia wolności. Sprawa jest szczęśliwie zakończona, choć emocji nie brakowało, a samo zadanie było skomplikowane, przyznawała na naszej antenie detektyw Małgorzata Marczulewska.
2: Natychmiast w sprawie została zaangażowana jednostka policji z Mierzyna oraz nasza agencja detektywistyczna. W wyniku ciężkiej pracy przez 4 dni udało się pieniądze odzyskać w całości. Jest to wielkie szczęście, wielki sukces Komendy Policji w Mierzynie i też nasza ciężka praca. Bardzo mnie cieszy, że oszczędności całego życia wracają do właścicieli.
0: Policja przypomina, że znalezienie cudzych rzeczy lub pieniędzy nie oznacza, że można je zatrzymać dla siebie. W przypadku ich znalezienia należy postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać je właścicielowi albo odpowiedniej instytucji.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Sprawdzamy, jak tam sytuacja na drogach w naszym mieście i w okolicach. Pamiętacie piątek? Piątek pod napięciem, bo to był czas, kiedy rzeczywiście ostrzegałem was, żeby pod żadnym pozorem nie przemieszczać się po prawobrzeżu. Dzisiaj również mam dla was solidną porcję ostrzeżeń, ale nie tak dużą, jak chociażby właśnie pod koniec ubiegłego tygodnia. A szóstka na odcinku od węzła Szczecin-Podjuchy do węzła Szczecin-Kijewo ma swoje trudne momenty. Zarówno w stronę Podjuch mamy zatory, jak i w stronę właśnie Kijewa, z tym, że chyba z węzła Kijewa akurat w stronę Podjuch przemieszcza się w tym momencie

0: wasze sygnały w tym temacie. Na pocieszenie dodam, że basen górniczy, no nie, chciałem powiedzieć, że jest przejezdny bez problemów, a tutaj znowu bym trochę was oszukał, bowiem o ile ten odcinek na wysokości Eskadrowej jest przejezdny bez problemu, a wiem, żeby was tym różnie, tak już sam odcinek basenu górniczego do ulicy Energetyków niestety zajmie wam trochę czasu, podobnie jak Most Długi czy dojazd do Ronda Portowców, które w tym momencie prawie że stoi nieruchomo. 91, 2 czwórki, 5 piątek, kolejna pomoc drogowa jeszcze w tej godzinie, a ja czekam na wasze drogowe sygnały.
1: Na program zaprasza sponsor VAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: 91, 2 czwórki, 5 piątek. Piszecie do nas dużo wiadomości, że to prawo brzeże to ostatnio daje się we znaki. Wszystko przez remont, na przykład na odcinku dojazdowym do węzła Kijewo. I tam rzeczywiście od szosy Stargardzkiej sporo utrudnień. Tak samo jak na Leszczynowej, na Batalionów Chłopskich. Ale żeby nie było, że ja tylko o prawo brzeże i o prawo brzeże, to kolejna pomoc drogowa już z centrum miasta.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM.
3: Pięknie tu.
4: I czysto.
3: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
4: Świadomość ekologiczna rośnie.
5: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
6: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
7: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
6: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
7: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
6: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
8: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
9: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
10: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: I po reklamie.
15: Ale

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: A zajrzyjmy teraz tak, żeby coś pozmieniać w tym naszym harmonogramie jazdy po ulicach Szczecina, na przykład na Niebuszewo i na przykład ulica Emilii Strzanieckiej prowadząca w stronę wiaduktu na Wilczej powolutku. Potem Wilczą pokonujemy bez problemu. Na skrzyżowaniu z Komuny Paryskiej też nie musimy za długo czekać. Tutaj jedna seria świateł na każdej relacji i właściwie potem jedziemy bez żadnego kłopotu dalej. Problemy zaczynają się tradycyjnie na Bogumińskiej. Tutaj od wysokości mniej więcej skrzyżowania z ulicą Chorzą. Ruch zaczyna powoli się trochę blokować i do skrzyżowania Spokoju jedziemy sznureczkiem. Trochę lepiej jest od Polic w stronę Chorzej. Tu już mogę Was uspokoić, nie ma wielkiego zatoru, a więc tu jest trochę lepiej. Warcisława w dwie strony na odcinku od Przyjaciół Żołnierza do samego skrzyżowania okrężnego z rondem Sybiraków. Jedziemy tutaj bardzo powoli. Również powoli na Kadłubka, powoli na przykład na Niemierzyńskiej i na Krasińskiego. Tutaj to newralgiczne, bardzo wąskie skrzyżowanie Słowackiego i Alei Wyzwolenia może trochę nam zabrać czasu. Ono się przemieszcza i jest, zdaje się, z każdą minutą coraz prostsze do pokonania, ale i wjazd od strony Długosza, i wjazd od strony Słowackiego może Wam chwilę zająć. Nie są to wielkie korki, na szczęście. Podobnie jak dojazd do Ronda Giedroycia, też już nie jest jakiś przesadnie mocno sparaliżowany. Ale niestety już od strony Alei Wyzwolenia, no trochę trzeba poczekać, mówię od strony Alei Wyzwolenia mniej więcej od wysokości powiedzmy ulicy, na przykład skrzyżowania z ulicą Lubomirskiego, o tak, żeby być bardziej precyzyjnym. Zaglądamy jeszcze w inne części miasta, do placu Grunwaldzkiego dojeżdżamy w miarę płynnie, jedyne problemy mogą być od strony ulicy Rajskiego i od strony placu Lotników, tutaj ze względu na trwające roboty na narożnej kamienicy, niestety trzeba się liczyć z tym, że ten wjazd do ruchu od strony Alei Papieża Jana Pawła II może zająć Wam trochę więcej niż zwykle. 91, 2, 4, 5, 5, Wasze drogowe sygnały zawsze na wagę złota.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Jeżeli widzieliście dzisiaj korowód barwnie ubranych seniorów przemierzających centrum naszego miasta, to nic w tym dziwnego. Zaczyna się tydzień inicjatyw senioralnych i tak jak podczas juwenaliów na wiosnę to studenci przejmują klucze do miasta, też dzisiaj klucze do miasta z rąk prezydenta Piotra Trzystka przejęli seniorzy. Posłuchajcie relacji z tego niezwykłego, bardzo interesującego wydarzenia.
1: Wszyscy się uśmiechają, cieszą się, że media są. Dzień dobry.
2: Oczywiście, dzień dobry.
1: Ile trwało przygotowanie kapelusza?
2: Chyba pewnie 3 dni albo 4. Bo to wszystko własnoręcznie jest zrobione. Stelaż jest zrobiony z drutu. Cały kapelusz jest wykonany z wikliny. A jeszcze później wykonane są czerwone kwiaty z naci dzikiej marchwi.
1: Widzę, że nie tylko panie, ale także panowie w kapeluszach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cóż to jest za kapelusz?
3: Na imieniny kiedyś chciał mi zrobić taki prezent kolega i kupił mi jakieś takie sombrero góralskie czy coś takiego. To dziś go wykorzystałem po raz pierwszy.
1: Czym jest udział właśnie w takim wydarzeniu dla pana?
3: Proszę pana, no to jest, wie pan, my jesteśmy seniorami, trzymamy się, że tak powiem, razem, popieramy, że tak powiem, wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne. No bo nie możemy być nie razem, no cała masa nas to są osoby samotne, to znaczy wdowcy, rozwodnicy i inni. W każdym razie, dlaczego mamy być rozproszeni?
1: Szukacie towarzystwa.
3: No szukamy towarzystwa, no wychodzimy na ognisko, na spacery, na wycieczki.

0: Dziś tutaj gościmy Was z ogromną przyjemnością.
1: Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.
0: Cieszymy się, że w takich dobrych nastrojach i humorach przychodzicie. Pogoda na razie jest łaskawa, więc mam nadzieję, że tak potrwa też do wieczora, bo wiem, że ten przemarsz dopiero się tutaj zaczyna tak naprawdę. Kochani, więc mam dla Was klucz tutaj, który za chwilę przekażę Waszej reprezentacji. Szczecin jest do Waszej dyspozycji przez najbliższy tydzień inicjatyw senioralnych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy angażują się w ten projekt, wszystkim Uniwersytetom Trzeciego Wieku, wszystkim organizacjom, które dbają o Was, z którymi współpracujecie.
2: Joanna Sawicka-Buciak, Fundacja Możesz. Chcemy pokazać, że w naszym mieście dzieje się bardzo dużo rzeczy i chcemy dotrzeć do tych seniorów, którzy są w domu i nie wiedzą o tym, że tuż obok, być może ulicę obok, ulicę dalej, dzieją się faktycznie fantastyczne aktywności, w których mogliby wziąć udział.
3: Drogie panie, ubiorę jak na potańcówkę, wszystko tak przygotowane. Kapelusze są
4: też
3: elegancko.
4: Tak, czujemy się świetnie, kolorowo, wesoło i
5: chcieliśmy się świetnie bawić.
6: No i zobaczymy, co dalej.
5: Myślimy,
6: co
5: że dalej. Tak będzie, że będzie fajnie.
6: Bierzemy i będziemy szaleć.
4: Trochę się martwimy, że mało panów mamy w kapeluszach, krawatach kolorowych.
5: Same kobitki.
4: No, ciągle tylko dziewczyny wszędzie.
3: Same kobitki.
6: Tak, i kobitki rządzą. No niestety, to będzie super. Ale dobrze rządzą, to się cieszymy.

0: to był dzień.
1: I zostało nam 3 minuty do godziny 17, więc w Radiu Super FM kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia. Za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, a potem między innymi poranna rozmowa, która dotyczyła cen paliwa. Co na ten temat sądzi poseł Jarosław Rzepa? To przed nami. Przed nami także Święto Krajowej Administracji Skarbowej czy Mistrzostwa Lekarzy Szermierzy.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
0: I po reklamie.
4: Tak gra Super.

0: Jest 17. Wiadomości Super FM.
1: Czy i skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej?
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowej, dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
1: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
4: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
1: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
5: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajnie i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
1: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
2: Super FM. Pogoda.
6: Chciałbym wam więcej słońca przekazać w tej prognozie pogody. Znaczy, że będzie więcej słońca na horyzoncie. A tutaj niestety wiadomości są takie, że do końca dnia no może tych przejaśnień jeszcze trochę będzie, ale raczej już na bezchmurne niebo nie ma co w poniedziałek liczyć. Wiatr może być mocniej odczuwalny, ale silniejsze powiewy to dopiero będą odczuwalne jutro. Dzisiaj już raczej nie. 13 stopni wieczorem, obecnie jeszcze prawie 17.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Jeżeli mówimy o horyzoncie muzycznym, to m.in. Enrique Iglesias, Amy Winehouse czy Sylwia Drzeszczar za moment będą dla was śpiewać, a ja przygotowałem dużo informacji ze Szczecina, więc koniecznie musicie być z Radiem Super FM. To jest podsumowanie dnia, to jest magazyn Ale to był dzień, 4 minuty po 17. Ale

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia. Amy Winehouse śpiewała dla was przed momentem, a jeżeli mówimy o wydarzeniach, które mocno was interesują, to jestem pewien, że każdy kierowca, który nas teraz słucha, z drżeniem powiek patrzy na pylony na stacjach paliw, gdzie coraz częściej pojawiają się kwoty za liter diesla przybliżające się do 9 zł. To był temat porannej rozmowy Radia Super FM z posłem Jarosławem Rzepą z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajcie, co o cenach paliwa mówił parlamentarzysta na antenie Radia Super FM. Dziewiątka na pylonach coraz bliżej. Zima przyniesie rekordy cen energii, pewnie cen gazu, pewnie cen peletu, więc to chyba dla was będzie trudna zima, jeżeli chodzi o tłumaczenie się z tych rozmaitych rzeczy związanych przede wszystkim z paliwami i z energetyką. No,
2: dla wszystkich będzie bardzo trudna. Wiemy, co jest przyczyną. Ja jeszcze raz chciałbym przypomnieć prawicę, zwłaszcza tym, którzy na stojąco klaskali, jak wybrano prezydenta Trumpa, że doprowadził do tak bardzo trudnej sytuacji, a oni dzisiaj uważają, że to jest wina rządu. Nie, nie jest to wina rządu, jest to wina bezpośrednio sytuacji w Zatoce Perskiej. Widzimy, że ten front przekłada się również na Morze Czerwone, czyli chodzi o ataki Houthi. Sytuacja naprawdę jest poważna.
1: No ale panie pośle, przecież wy nie jesteście taką mimozą polityczną, taką powiedzmy smaganą na wietrze, co Trump zrobi, okay. Co wciśnienie Ormus, to my będziemy, ale to my będziemy musieli się dostosować.
2: Na giełdzie,
1: ale to nie macie żadnej sprawczości, żeby na przykład w jakiś sposób albo regulować, albo w jakiś sposób interweniować, jeżeli chodzi o ceny paliw, no bo wydaje się, że jak będzie dziewiątka na pylonach, to wy będziecie mogli naprawdę stawać politycznie na rękach, a i tak wyborcy będą tankowali za 9 zł za litr diesla zaraz.
2: Panie redaktorze, jeżeli na giełdzie już powyżej $100 za baryłkę mamy, to co my możemy zrobić? My nie mamy własnych złóż, które dawałyby nam jakąkolwiek możliwość. Natomiast złożymy jeszcze raz projekt ustawy o tych nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Mam nadzieję, że pan prezydent tym razem nie zawetuje tego, a my będziemy być może kolejny pakiet CPN mogli wprowadzić. Tylko panie prezydencie, więcej odwagi, nie stawanie po stronie wielkich koncernów, tylko po stronie Polaków. Pieniądze z tych koncernów odzyskać, a my to przełożymy na zwykłych Polaków.
1: Ale panie pośle, słuchają pana mieszkańcy naszego miasta i regionu i z tej rozmowy, która trwa jakieś 4-5 minut, na razie wyciągają takie wnioski, że winny jest Trump, winny jest Nawrocki, a wy jak teraz środka Marysia, po prostu co nam się wydarzy, to nam się wydarzy. No my nic nie możemy, słuchajcie, drodzy zobaczy, nic nie możemy.
2: Możemy zrobić tak, obniżyć ten, każdego miesiąca będzie to kosztowało 500 000 000 zł, będzie to mniej do wpływów i być może, że na coś zabraknie. Też nie możemy w ten sposób opowiadać, że rząd może wszystko, że może tutaj nagle dosypać miliardy złotych, bo przypomnę, że ta obniżony VAT to jest na przykład dla rolników coś złego, bo rolnicy wtedy nie mogą odliczać tego VAT-u i nie są wcale zadowoleni z tej sytuacji, tak samo jak i przewoźnicy.
1: No, była to emocjonująca poranna rozmowa. Podcast możecie z niej znaleźć już na naszej stronie internetowej. Po 18:00 będzie z nami Urszula Pańka z Koalicji Obywatelskiej, a jutro o poranku poseł Konfederacji Ryszard Wilk. A więc dużo rozmów na antenie Radia Super FM i wszystkie w naszych podcastach.

Ależ to trzeba być świetną artystką, żeby przez 3 sezony letnie pod rząd wyśpiewywać wakacyjne przeboje. Było kiedyś och i ach, potem były słowa na K, a w tym roku już pod koniec wakacji Sylwia Grzeszczak wylansowała piosenkę pod tytułem

0: deklaracja odprawy czy pobór należności. Za każdym z tych pojęć stoją konkretne zadania państwa. Za naszymi decyzjami stoją bezpieczeństwo i stabilność finansów publicznych, uczciwa konkurencja, walka z przestępczością ekonomiczną czy ochrona interesów obywateli. Podstawy sprawnie funkcjonującego państwa. Naszą rolą jest budowanie takiego systemu, w którym uczciwość się opłaca.
1: Izabelę Zawadzką zapytaliśmy również, czego życzyłaby wszystkim pracownikom na kolejny rok.
0: Aby praca i służba przynosiły satysfakcję i dumę, zdrowia, siły i wytrwałości. Abyście mogli nadal z taką samą determinacją i zaangażowaniem realizować tę misję publiczną.
1: W ramach obchodów na Wałach Chrobrego pracownicy otrzymali pamiątkowe medale i odznaczenia. Odbyły się także pokazowe ćwiczenia służby celno-skarbowej, również z udziałem psich funkcjonariuszy.
2: A to była relacja przygotowana przez reportera Radia Super FM Piotra Jarząbka. 24 minuty po godzinie 17 to najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Miley Cyrus muzycznie już teraz.

0: Niedawno zaczęła nową erę muzyczną, a to jeszcze utwór z tej poprzedniej End of the World, czyli Miley Cyrus za nami, a przed nami jeszcze m.in. wiadomości sportowe, a nawet trochę sportowo-medyczne, bo będzie przed nami jeszcze do wysłuchania relacja z weekendowych Mistrzostw Europy Lekarzy Szermierzy. Po 18:00 popołudniowa rozmowa, dziś Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Przed nami ciekawy tydzień w szczecińskich teatrach. Dziś Villa Lenza zamieni się w scenę teatralną. Zobaczycie tam plenerowy, kameralny spektakl 1888 Villa Miłości, osadzony w realiach dawnego Szczecina. Dom Kultury 13 Mus zaprasza na zapowiadany jako najzabawniejszy spektakl w mieście Wszystko o mężczyznach. Na scenie zobaczycie trzech aktorów, którzy w brawurowy sposób wcielają się w aż 12 różnych postaci, tworząc cztery splatające się historie. Zobaczycie zarówno świat podstarzałych kolegów ze szkolnej ławki, jak i knajpiany półświatek, czy pełne emocji relacje rodzinne i miłosne. To słodko-gorzka opowieść o współczesnych facetach, którzy walczą ze stereotypami, kochają, zdradzają i cierpią dokładnie tak samo. Będzie mnóstwo śmiechu, ale też odrobina powagi, która skłoni do pytania, jacy tak naprawdę jesteśmy. Z kolei w Teatrze Lalek Pleciuga w niedzielę ruszy seria pokazów ponadczasowej klasyki. Na scenę powróci Śnieżka w zachwycającej oprawie lalkowej. Będzie też kolejna okazja, by zobaczyć najnowszą propozycję Pleciugi dla dorosłych. Historię pierwszej zmarszczki. Po sportowych emocjach na korcie czas na kulturę pod gołym niebem. Od dziś szczecińskie korty przy Alei Wojska Polskiego stają się bezpłatną sceną kulturalną. Rusza Tenis Festiwal 2026. Codziennie około 21:00, zaraz po meczu dnia, w turnieju Invest in Szczecin Open, czeka Was seria darmowych wydarzeń na świeżym powietrzu. Festiwalowy tydzień otwiera się właśnie dziś, w poniedziałkowy wieczór, plenerowym seansem kinowym. Na wielkim ekranie pod chmurką zobaczycie hit Challengers. To pełna napięcia opowieść o miłosnym trójkącie, pasji, ambicji i wielkim tenisowym świecie w tle. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest całkowicie wolny. Miłego wieczoru.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: No nie jest to codzienna sprawa, by w Szczecinie spotykali się sportowcy, a dokładniej szermierze, którzy są jednocześnie czynnymi lekarzami. Na dodatek, jeżeli mówimy o szermierce właśnie, to Szczecin posiada silną reprezentację, która bierze udział w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Wydarzenie tej właśnie rangi odbyło się w miniony weekend w naszym mieście.
2: Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Europy Medyków, które odbywają się w tym roku 26 raz, odbywają się one w Polsce. Zawsze były w Niemczech. Podjęliśmy się jako fundacja organizacji tego przedsięwzięcia. Chcieliśmy połączyć to z zawodami amatorów, żeby promować szermierkę i oto jesteśmy tutaj dzisiaj.
3: A dlaczego akurat szermierka?
2: Dlatego, że jesteśmy powiązani z tym, ja i mój mąż w ten sposób się poznaliśmy. Ja trenowałam jako dziecko, on jako dorosły założył klub. No i wiecie Państwo, jak to jest.
4: Piotr Juszkiewicz, ze Szczecina jestem. Ja jestem dwóch specjalizacji. Jestem chirurgiem dziecięcym i chirurgiem onkologicznym.
3: No i dobra, bo ja się zastanawiałem przyjeżdżając tutaj, czy są jakieś specjalizacje, które pomagają w szermierce, która jest bardzo szybka, wymaga sprawnej ręki. Tak sobie pomyślałem, że ludzie, którzy operują, to mają to nieco łatwiej.
4: No, myślę, że chirurgom to pomaga. To też jest chirurg ortopeda na przykład.
3: Rafał Krysztopik, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Wy się nie boicie, że oni tu sobie krzywdę zrobią i nie będzie lekarzy na dyżurach?
5: Generalnie myślę, że nie mamy czego się obawiać. Mamy do czynienia z profesjonalistami zarówno jeśli chodzi o sport, jak i o oprawę medyczną. Z tej strony myślę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
3: W ogóle no, to jest kolejna taka aktywność członków braci lekarskiej w Szczecinie, czyli no, ten sport jest silny także szermierka. Ja przyznam szczerze, że byłem zaskoczony że informacją o takich zawodach.
5: Generalnie nasi lekarze, można powiedzieć, że są aktywni w wielu różnych takich dosyć nietypowych, można powiedzieć, czy niszowych też zagadnieniach sportowych, kulturalnych. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że sport tego typu znowu zyskuje na uznaniu, jest coraz bardziej popularniejszy. Niestety ostatnie 60-70 lat był dosyć zapomniany, a pragnę przypomnieć, że jednak przed wojną to był to dosyć powszechny rodzaj sportu.
3: Szermierka i lekarze, to może tego połączenia poszukajmy, jak to się stało, że właśnie pod egidą, że tak powiem, Okręgowej Rady Lekarskiej.
2: Mąż jest lekarzem rodzinnym, prowadzimy razem przychodnie, prowadzimy dużo różnych działań, w tym właśnie medyczne, stąd to połączenie. Natomiast jako hobbyści tak naprawdę spotykamy się po to, żeby się zobaczyć, żeby się dobrze bawić. Zawsze jest fajna atmosfera, to trochę różni amatorów od grup takich stricte zawodowych.
1: Mówiła dr Paulina Bójko, czyli jedna z organizatorek tego wydarzenia, pytał Andrzej Kutys, reporter Radia Super FM, a my od tematów sportowych nie zamierzamy uciekać. Jest poniedziałek, za chwilę będzie z nami Piotr Jarząbek i jego sportowa relacja.

0: No jest styl i to niezły. Bracia Kacperczyk i Mrozu. Mrozu wydaje nową płytę w piątek. Słuchajcie, fajne kawałki tam są, a większość z tych utworów już dobrze znacie, między innymi właśnie z anteny Radia Super FM. Za 12 minut 18, czas na sport od Piotra Jarząbka.
1: Za nami bardzo intensywny weekend w szczecińskim sporcie. Zacznijmy klasycznie od piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy na własnym stadionie pokonali wieczystą Kraków 2-0. Bramki strzelili skrzydłowy Darko Czurlinow i debiutujący w barwach granatowo-bordowej drużyny hiszpański napastnik Jordi Sanchez. Inny Hiszpan z kolei, trener portowców Oscar Garcia, zwracał po meczu uwagę na wsparcie trybun.
2: Okay, I'm really happy. No, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego zwycięstwa, z tego jak dzisiaj prezentowali się zawodnicy i z tego jaka atmosfera dzisiaj tutaj panowała na stadionie i były takie momenty w tym meczu, gdzie to właśnie kibice popychali nas do tego, aby dać z siebie jeszcze więcej, aby grać jak na najwyższym poziomie. No i dzisiaj się to udało, wygrywamy, jesteśmy szczęśliwi.
1: Trybuny do zwycięstwa poniosły portowców, ale nie udało się to w wypadku Świtu Szczecin. Duma Północy wciąż nie może przełamać klątwy chojniczanki Chojnice, z którą na własnym stadionie przegrała tym razem aż 1-5.
3: Zagraliśmy beznadziejny mecz. Jak traci się bramki po prostu z piłki w powietrzu, dwóch stoperów mamy po 2 metry prawie wzrostu i nawet nie przeszkadzają w oddaniu przeciwnikowi strzału, no to jest straszne. Bardzo słabo graliśmy, a powiem, że to był zespół, jeden z zespołów, które powiem, że były takie w naszym zasięgu, to było widać.
1: Mówił na konferencji pomeczowej trener Świtu Przemysław Cechesz. Jego podopieczni zajmują obecnie przedostatnią, 17. pozycję w Betclic drugiej lidze i przed nimi jeszcze długa droga, żeby wygrzebać się ze strefy spadkowej. Daleko od niej są na razie piłkarze ręczni Sandraspa Pogoni Szczecin, choć to była dopiero pierwsza kolejka. Na inaugurację rozgrywek podopieczni trenera Rafała Białego pokonali w hali nowego szczecińskiego domu sportu 2-0 siódemkę Miedź Legnica wynikiem 32-24. Spotkanie z trybun obserwowało nieco ponad 1000 osób. Pozostaje mieć nadzieję, że po pierwsze taka frekwencja na meczach piłki ręcznej w Szczecinie się utrzyma, a po drugie, że szczypiorniści Sandraspa Pogoni Szczecin w takiej formie pozostaną już do końca rozgrywek Ligi Centralnej.
0: Piotr Jarząbek zawsze ma dla Was dużo aktualnych informacji o tym, że Pogoń Szczecin wygrała u siebie, czy o tym, że Świt Szczecin u siebie przegrał i to wysoko przeczytacie na stronie internetowej Radia Super FM. Tam mnóstwo aktualnych informacji nie tylko ze świata sportu. Znajdziecie tam również na przykład podcasty z porannych i popołudniowych rozmów Radia Super FM.

0: Oryginał, czyli zespół Dead or Alive, a cover Denzel. I to jego mogliście wysłuchać w Radiu Super FM przed momentem. Minuta, tylko tyle nas dzieli od godziny 18. Za chwilę na antenie Radia Super FM najpierw najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Dzisiaj głównie o edukacji. Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej, będzie razem z nami. Gorąco zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
6: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
5: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
7: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
5: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
8: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
5: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
1: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Poniedziałkowe popołudnie i poniedziałkowa popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM. Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej, razem ze mną w studiu. Pani radna, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom.
0: Co to za wielka tajemnica, że minister finansów przyjechał do Szczecina, a świat się o tym dowiedział dopiero, kiedy zajrzał sobie na, nie wiem, Facebooka poszczególnych radnych czy polityków, którzy się obfotografowali. Czemu nie było żadnego otwartego spotkania albo takiego spotkania, żeby chociaż dziennikarzy o tym poinformować?
9: Ja myślę, że zamysł tego spotkania spotkania był wcześniej ustalony i on po prostu był wewnętrznym spotkaniem naszym. Pewnie gdyby pan minister miał troszeczkę więcej czasu, to pewnie skorzystałby też z rozmowy z panem redaktorem czy z innymi.
0: No, ja to jestem nieśmiały, innymi, nie liczę na takie przywileje.
9: Panie redaktorze, no pan jest przedstawicielem tej mediów lokalnych i na pewno gdyby pan minister miał chwilkę, to zarówno u pana, jak i u każdej innej osoby, która by zaprosiła do swojego medium, by porozmawiał.
0: To o czym rozmawiał z działaczami lokalnymi Koalicji Obywatelskiej minister finansów?
9: Panie redaktorze, tak jak na każdym takim wewnętrznym spotkaniu, my mieliśmy konkretne pytania do pana ministra, my mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego, bo nie tylko ze Szczecina były osoby, i chodziło o to, żeby bezpośrednio wyartykułować je panu ministrowi i tak się też stało.
0: I co to były za pytania? Jakie były odpowiedzi? Musi nam pani rada trochę rąbka tajemnicy uchylić, bo jestem ciekawy, jak przyjeżdża minister finansów, osoba w randze wicepremiera do Szczecina, no to chyba jakieś nowe informacje ciekawe państwu przywiózł jako politykom.
9: Tak, owszem. Należy dodać, że wicepremier i jeszcze minister finansów to jest osoba, która, na której możemy polegać i naprawdę ta rozmowa była taka konstruktywna. Ona nie była tam lelum polelum. Chodziło o to, jakie środki są zainwestowane, na jakie możemy liczyć. Zależy nam bardzo na tym, żeby oprócz tych dużych inwestycji zadbać o inwestycje drogowe. Mi osobiście jako nauczycielce bardzo leży na sercu ta perspektywa wsparcia nauczycieli finansowo. Na pewno tutaj zabiegaliśmy o to, żeby stworzyć okręgową komisję egzaminacyjną. To były takie rozmowy, które niekoniecznie mają zapisy już w budżecie, bo budżet jest przedstawiony, ale zawsze są jakieś rezerwy, zawsze w jedną lub drugą stronę istnieje możliwość ich pozyskania. Na pewno wyartykowaliśmy to, że nigdy wcześniej Pomorze nie dostało tyle pieniędzy. Chcieliśmy za to oczywiście podziękować, bo inwestycje tutaj w ten obszar morski, czy tej też infrastruktury, takie bezpieczeństwo, czyli kolej, czyli drogi, ale też te mniejsze inwestycje, i to bardzo fajnie wybrzmiało i myślę, że będzie miało przełożenie na posiedzeniach rządu. Trzeba szukać sprzymierzeńców do swoich wizji, do swoich przedsięwzięć. Na pewno tutaj pan minister Marchewka bardzo nad tym czuwał i chodziło o to, żeby bezpośrednio wyartykułować te oczekiwania nasze.
0: Pani radna, nie ukrywam, że głównym powodem, dla którego chciałem, żebyśmy się spotkali, bo już rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy w weekend to spotkanie będzie, czy nie, to kwestie edukacyjne. Ma pani jakąś taką refleksję, jak ta kadencja rządów Koalicji Obywatelskiej zostanie zapamiętana w edukacji?
9: Oczywiście ja mam głęboką refleksję, ponieważ jestem osobą, która przeszła wiele reform, wiele przemian w edukacji. I jedno, co mogę powiedzieć, zresztą jako już wieloletnia osoba, która zarządza zarówno szkołami, jak i w tej chwili placówką doskonalącą, wiem, że my nauczyciele, jeżeli mamy jasno wyartykowane i w pewnej perspektywie czasowej działania, to na pewno one zostaną wdrożone. U jednych szybciej, u innych później. Na pewno
0: no, idzie
9: refleksja...
0: Idzie pani w dyplomację, pani radna.
9: Nie, nie idę. Idę, panie redaktorze, bo tak jest. I po prostu musimy pokazać nauczycielom i rodzicom, że świat wokół nas nie zmienia się co dekadę. On się zmienia w postępie geometrycznym i my musimy nadążać z informacją do rodzica, do nauczyciela, że ten nasz uczeń jest zupełnie innym uczniem niż chociażby nie dwie dekady, nie dekadę, ale 5-6 lat temu.
0: Tak, i czy nauczyciel jest bardziej usatysfakcjonowany tym, że rządzicie, czy nie? Myślę, że po starcie, gdzie rzeczywiście mocno wyrównano tutaj pensje nauczycielskie, potem nastąpiło pewne rozczarowanie, bo już nie ma nowych, świeżych podwyżek, tylko wręcz przeciwnie, dyskusja o tym jest na poziomie takim, że to są ułamki procent zaledwie. Druga sprawa...
9: Ale może na tym się zatrzymajmy.
0: O którą za moment zapytam, to na pewno są kwestie związane z tym, że po mediach społecznościowych hulają wręcz komentarze dotyczące diet planetarnych i żywienia w szkołach, co też powoduje, że trudno jest odnieść takie wrażenie, że to jest coś, co wam pomaga.
9: Panie redaktorze, może po pierwsze, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Rzeczywiście rząd w 2023 roku, właśnie pod koniec tego roku, no zastał wynagrodzenia nauczycieli poniżej minimalnej.
0: Poniżej
9: no to po prostu żenujące, tak. Żenujące sytuacje. I pan premier Tusk, rząd 30 do 33% podniósł te wynagrodzenia.
0: I koniec. I nic później
9: panie
0: więcej
9: redaktorze,
0: nie było.
9: Ale inflacja wówczas wynosiła 18% po Morawieckim została. 18%. Rząd pracował nad wartością pieniądza, czyli jeżeli nam podniesiono te wynagrodzenia, to ich wartość nie rosła, bo inflacja spadała. No teraz ciut ponad 3%, tak? No może 4%. Panie redaktorze,
0: to,
9: ale
0: że
9: tak
0: inflacja
9: czy siak,
0: się ustabilizowała, tak. Nie jest równoznaczne z tym, że ustabilizowała się...
9: No jest, bo pieniądz
0: się...
9: jest silniejszy.
0: No tak,
9: pieniądz
0: ale
9: jest
0: jak
9: silniejszy.
0: Idziemy do supermarketu, to nie czujemy wcale, że wydajemy mniej pieniędzy, tylko wydajemy tak samo albo i więcej. Więc ja bym nie uważam, żeby sytuacja była tak jednoznaczna, że można te parametry makroekonomiczne przykładać do tego, że jak idziemy do Biedronki, to nagle się okazuje, o kurczę, ta pensja mi starcza na więcej niż starczała kiedyś, bo wiemy, że tak nie jest
9: bo
0: do końca.
9: Tak nie jest, panie
0: więc jak
9: redaktorze.
0: Słyszymy nauczycieli, którzy mówią, okej, świetny start, ale potem o nas zupełnie zapomniano, to myślę, że coś w tym może być. I tak się zastanawiam, czy pani jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej miała okazję ministra wczoraj na przykład upomnieć i powiedzieć mu halo nauczyciele, mówią,
9: miałam
0: że...
9: Miałam okazję i to zrobiłam.
0: Że tych
9: i
0: pieniędzy
9: to
0: jest za mało.
9: I to zrobiłam, na pewno no tutaj odpowiedź jest no jednoznaczna. Jesteśmy w takim, a nie innym położeniu globalnym i 5% przeznaczamy i to minister powtarza i w mediach i na spotkaniu naszym, że 200 miliardów, w tej chwili jeśli chodzi, 5% PKB przeznaczamy na zbrojenia, tak?
0: Ale wszyscy tak mówią.
9: Ale to jest,
0: minister
9: ale to jest
0: nauki
9: fakt.
0: Był tutaj w studiu, mówi
9: no,
0: obronność.
9: No tak, no bo to jest...
0: Osoby od zdrowia mówią obronność i tak można
9: bo,
0: wszystko
9: tak,
0: tą obronnością
9: bo to są bardzo
0: uzasadnić.
9: Duże pieniądze, tak? To my wiemy, zresztą no radio słuchacze również, ale wracając do meritum, na pewno nauczyciel zyskał, przeszedł nawet ten próg 120 tysięcy i wpadamy w ten, jeżeli zarabiamy powyżej 120, czyli na przykład 130, to te 10.
0: Ten drugi próg podatkowy, tak, którego nie chcecie podwyższyć.
9: Tak, tylko ja chcę wyraźnie powiedzieć, bo nie każdy może to rozumie, że jeżeli ja zarobię 130 tysięcy, to od 120 mam oprocentowanie te, które miałam. To tylko od tych 10 tysięcy będę miała te 32%. Na pewno mi osobiście, no bardzo by zależało na tym, żeby nauczyciele zdecydowanie więcej zarabiali. Ja na pewno jestem osobą, która będzie zabiegała i zabiega o to, byśmy do tej średniej krajowej starali się dobić i jakoś to unormować. Ale to musi iść w parze, w dialogu ze związkami zawodowymi, to musi iść w parze z pensum. Z pensum, które w tej chwili nauczyciele mają najniższe w Europie. I po prostu w tej chwili jest taka sytuacja całkiem niezdrowa, że nauczyciele pracują na półtora, a bardzo wielu w dużych miastach na dwa etaty.
0: Albo nawet więcej się zdarza.
9: Co jest w ogóle anormalne, bo jeżeli kodeks pracy mówi, że masz 40 godzin, no to masz 40, więc jeżeli ja na jeden etat mam 40 godzin, w tym dydaktycznych 18 jako nauczycielka matematyki, to jak ja mogę mieć drugie 40 godzin, to znaczy 80 pracuję w tygodniu, w 5 dniach, no to jeżeli 80
0: to,
9: podzielimy
0: to znaczy,
9: na 5, to...
0: Logistyka jest może trochę nawet niezrozumiała dla wielu ludzi. Pani radna, chciałbym, żebyśmy na koniec porozmawiali o tych zmianach, które weszły w życie teraz z rokiem szkolnym, czyli ograniczenie smartfonów, czyli edukacja zdrowotna i na przykład właśnie zmiany w żywieniu dzieciaków.
9: Możemy od żywienia?
0: Powiedzmy od żywienia, bo to jest okay. Taka niezła inwa się z tego zrobiła medialna i ja jestem ciekawy, jak pani jako nauczycielka obserwuje, że nagle się okazało, że warzywa dwa razy w tygodniu równa się zamach. I to taki zamach porządny na wolność
9: tak,
0: i na jadłospis.
9: Jako nauczycielka, jako mama doktor żywienia, córka moja jest dietetyczką. Szanowni państwo, panie redaktorze, ja uważam, że propozycje, które zostały złożone, ja osobiście usłyszałam o nich chyba w czerwcu już na konferencji, którą organizowała gastronomik nasz i tam wszystkie te podstawy były dobrze wyjaśnione. Proszę państwa, opowieści mogą być różne, tak jak pan podawał. Natomiast ze względu na zdrowie naszego młodego pokolenia, to jest najlepsza z najlepszych propozycji. Więc podnoszenie tego, że dlaczego codziennie nie jemy mięsa? No przecież wielu ludzi w ogóle nie je mięsa, tak? Ale my, ja jestem z tradycyjnej rodziny i u mnie był piątek, to był dzień, w którym był post. I ja w najlepszym razie miałam śledzia z ziemniakami. I każdy tak miał. Poniedziałek, ryż, ryż tam ze śmietaną,
0: dlaczego
9: pierożki.
0: Dlaczego pozwoliliście na to, żeby nazwać to w taki sposób, że ktoś z prawicy czy z alt-prawicy może sobie z tego zrobić dyskusję polityczną? Bo jeżeli rzeczywiście dieta planetarna jest trendem na X-ie, który w tym momencie jest w top 10 najczęstszych trendów września, to znaczy, że ktoś nad tym nie panuje w jakiś sposób.
9: Ja nie wiem, skąd ta nazwa planetarna się wzięła, ale oczywiście
0: czytałam. To ministra edukacji o tym powiedziała.
9: Ja to czytałam. No, być może chcemy jakieś neologizmy, no nie wiem, jakoś sprzedać atrakcyjnie, co się okazało odwrotnie. To jest normalne, tradycyjne żywienie. Że życzymy sobie, żeby nasze dzieci jadły więcej warzyw. Żeby mamy dzieci z nadwagą, od lat walczymy. To jest choroba. Przecież ona będzie dotykała te dzieci w wieku 10 lat. Za 10 lat będą problemem dla całego społeczeństwa. Żywienie jest dobrze ustawione. Kucharki w szkołach mamy dobrze przygotowane. Ograniczenia w sklepikach, to jest bardzo dobra rzecz. Zabranie smartfonów, jedna z najlepszych, cała Europa się obudziła z tym, więc ja uważam, że te zmiany, które są bardzo dobre, być może nie najlepiej sprzedane.
0: A na edukację zdrowotną i teraz większość dzieciaków nie chce chodzić, albo większość rodziców nie chce, żeby
9: dzieci chodziły. Ale ona jest obowiązkowa, pomijając ten moduł seksualny,
0: który z tego, co się można dowiedzieć, to póki co, no raczej się nie cieszy dużym zainteresowaniem.
9: Okej, na biologii będą, no bo to i tak od tego nie uciekniemy i chcemy mieć ucznia dobrze wyedukowanego, a nie po prostu, żeby jakieś chochoły czy inne dziwne rzeczy nad nimi tam tańczyły.
0: Chochoły tańczyły? To musi pani wyjaśnić, o co chodzi.
9: Nie, no w każdym razie chodzi o to, żeby jakieś czarownice nie uczyły naszych dzieci po prostu tego, jak ma edukacja seksualna wyglądać.
0: Ja bym się bardziej niż o czarownicy to obawiał o influencerów albo o różne takie pojęcia, które się krzątają po social mediach.
9: Patotreści. Ja pamiętam, że chyba z 7 lat temu już konferencję miałam, dziewczyny z Warszawy organizowały. Coś strasznego, o czym rodzice w ogóle pojęcia nie mają. Tak? Co ich dzieci oglądają, co ich dzieci robią, bo niektóre dzieci zarabiają, nagrywając koleżanki, kolegów, babcie, dziadków. Chore sytuacje, a inne dzieci wpłacają 50 zł, żeby to oglądać. Musimy z tym skończyć i po prostu najnormalniej niech mają dzieciństwo, niech mają dobre relacje ze sobą, niech ten rok szkolny będzie dobry dla każdego ucznia i rodzica. Więcej zaufania do szkoły, a szkoła więcej autonomii. A jak nazwiemy, to już wtórna rzecz.
0: Dzisiaj 14 dzień września, czyli Święto Edukacji Narodowej równo za miesiąc. I pewnie jeszcze za miesiąc się spotkamy, żeby o sytuacji nauczycieli trochę więcej porozmawiać. Dzisiaj kropka. Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej, była razem z nami. Dziękuję pani radna.
9: Dziękuję za zaproszenie. Państwu dobrego popołudnia.
0: A ja się słyszę z wami po godzinie 22 w magazynie Ale to był dzień. Finał dnia. Do usłyszenia.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL-u jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą Sonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
5: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
4: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włochianin Sinera, trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
6: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Final to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy. Tak nie było 3-4 lata temu.
4: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.
3: Dobry wieczór. Tu

0: zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Dostaliśmy taką wiadomość od Moniki. Ostatnio ktoś w pracy powiedział mi, że nic nie można przy mnie powiedzieć. Albo że atakuje, albo zaczynam się gęsto tłumaczyć. Bardzo mnie to ukuło, bo ja nie uważam, żebym atakowała. Raczej próbuję wyjaśnić, dlaczego coś zrobiłam tak, a nie inaczej. Ale teraz już sama nie wiem, czy rzeczywiście jestem taka toksyczna?
2: No powiedziałabym, że raczej mało prawdopodobne, no bo zadajesz to pytanie, czy jej chcesz się przyglądać. Osoby, które nazywamy toksycznymi, zwykle nie zadają takich pytań. Natomiast jest też tak, że bywa, że kiedy ktoś nam zwraca uwagę, to mamy takie odczucie, jakby nadeptywał nam na jakiś nasz stary odcisk. Czyli ktoś mówi, to zestawienie to jest jeden wielki bałagan. A my słyszymy, jesteś beznadziejna, nie nadajesz się. Albo ktoś inny, nie podobało mi się, co powiedziałaś na tym zebraniu. A my usłyszymy, jesteś nieprofesjonalna i nikt cię nie lubi. I wtedy nie odpowiemy już na to, co zostało powiedziane, tylko zaczniemy walczyć o swój komfort i poczucie bezpieczeństwa. I może nam się zdarzyć, i to każdemu z nas może się zdarzyć, że zaatakujemy. No chyba żartujesz, przecież ty to samo robisz, a ty to niby lepiej. Bywa, że nas tak szarpnie. Albo faktycznie zaczynamy się gęsto tłumaczyć. Bo ja wtedy miałam 3 rzeczy na raz, poza tym dostałam te dane za późno, jeszcze Asia do mnie dzwoniła. W ogóle nie było na to czasu. I teraz ważne. To tłumaczenie może tak wyglądać, że chcemy tą osobę zagadać. Ale tak naprawdę chcemy odzyskać wizerunek, chcemy odzyskać obraz siebie jako osoby dobrej, kompetentnej, takiej w porządku. I krytykę odbieramy nie jako informację o jednym konkretnym zachowaniu, tylko jakby to był jakiś wyrok, jakiś osąd. Sędzia siedzi i teraz nas będzie rozliczać. I wtedy się robi kłótnia. Bo kiedy druga osoba chce powiedzieć ci jedną rzecz i nagle my stawiamy zasieki, zaczynamy strzelać albo uciekać, robi się jakaś afera, jakaś drama strasznie się z tego rozkręca, to faktycznie przestaje to, ta relacja płynąć gładko, a na pewno komunikacja nam się krzaczy. I teraz co można z tym fantem zrobić, bo pewnie po to było to pytanie. Sprawdź. Będę cię zachęcała, Moniko, sprawdź, co dokładnie zostało powiedziane. Nie co usłyszałaś, nie historia, która się w głowie właśnie teraz odtwarza, tylko jakie konkretnie słowa padły. Jeśli chcemy sobie dać więcej czasu, to można dopytać, co dokładnie masz na myśli, człowieku, który do mnie mówisz. Które moje zachowanie ci przeszkodziło albo było dla ciebie trudne? Co twoim zdaniem by było fajnie inaczej następnym razem? Co chciałbyś, żebym zrobiła inaczej? Nie, że to zrobię. Natomiast, żeby bardziej posłuchać, bo tam może być taki kawałek, który będzie dla nas ciekawy. Ale tylko wtedy, kiedy nie zaczniemy reagować właśnie z tej starej rany. Bo tak naprawdę czasami walczymy z duchami. Czyli wymyślamy sobie, dopowiadamy rzeczy, których tam nie ma i z nimi dyskutujemy. Więc jeśli uda nam się wrócić tup, do faktów, co zostało powiedziane, o czym konkretnie rozmawiamy, to jest duża szansa, że będzie łatwiej nam się porozumieć.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie. kontakt@dobrepytanie.eu. Być może zajmiemy się właśnie w kolejnym naszym spotkaniu.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
9: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych.
4: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To o blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
10: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
11: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
9: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
12: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
9: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich dwóch dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
13: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
14: Oj, naprawdę intensywny był to weekend, jeżeli chodzi o szczeciński sport. A skoro poniedziałek, na zegarach już kilka minut po godzinie 19, no to w Radiu Super FM pora na kolejną dogrywkę. Ja się nazywam Piotr Jarząbek i zapraszam bardzo serdecznie na najbliższą godzinę poświęconą właśnie szczecińskim drużynom sportowym, ale również temu, co w samym szczecińskim sporcie się dzieje. Dzisiaj na tapet oczywiście weźmiemy piłkarzy Pogoni Szczecin, to właściwie już za chwilę. Wspomnimy również o niestety bolesnej porażce zawodników drugoligowego Świtu. Zajrzymy także do Leny Świrskiej, ona cały czas na Mistrzostwach Świata U20, które rozgrywane są na południu Polski. Polki awansowały z grupy, to zresztą już za chwilę. Oprócz tego oczywiście przypomnimy zwycięstwo piłkarzy ręcznych Sandra z Papogoni Szczecin. Zajrzymy na szczecińskie korty, no bo rozpoczął się tenisowy turniej Invest in Szczecin Open, a także powiemy o nieco mniej znanej dyscyplinie sportu, czyli Mistrzostwach Polski Ultimate Frisbee. Zostańcie z nami, sportowa dogrywka, aż do godziny 20.
13: Dogrywka.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Na początek dogrywki w Radiu Super FM, no nie może być inaczej, musimy zająć się szczecińską piłką nożną. Piłkarze Pogoni na pewno szczęśliwi po tym weekendzie, do Szczecina przyjechał Beniaminek, Wieczysta Kraków, no i wyjechał ze Szczecina bez punktów. Portowcy wygrali 2-0 po bramkach Darko Czurlinowa w 59 minucie, a także już w doliczonym czasie gry debiutującego, to warto podkreślić, w barwach Pogoni Szczecin napastnika Jordiego Sancheza. Hiszpan przyszedł do Pogoni no niecały tydzień temu, jest obecnie królem strzelców w Ekstraklasy, no bo w barwach Wisły Kraków miał już 6 goli w tym sezonie, no a teraz przyszedł do Pogoni i strzelił bramkę numer 7. Inny Hiszpan z kolei, trener portowców Oscar Garcia, na pomeczowej konferencji prasowej zwracał uwagę, że portowców do dobrej gry poniosły trybuny.
2: Okay, I'm really happy. No jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego zwycięstwa, z tego jak dzisiaj prezentowali się zawodnicy i z tego jaka atmosfera dzisiaj tutaj panowała na stadionie i były takie momenty w tym meczu, gdzie to właśnie kibice popychali nas do tego, aby dać z siebie jeszcze więcej, aby grać jak na najwyższym poziomie. No i dzisiaj się to udało, wygrywamy, jesteśmy szczęśliwi.
1: Przewagę własnego boiska portowcy więc wykorzystali, nie udało się to jednak piłkarzom Świtu Szczecin, którzy no cały czas męczą się z klątwą Chojniczanki Chojnice. Pamiętamy, że Chojniczanka wyeliminowała Świtowców 2 sezony temu z playoffów o pierwszą ligę, sezon temu Świtowcy pożegnali się z Pucharem Polski właśnie przez Chojniczankę, no a teraz zespół z Chojnic przyjechał do Szczecina na mecz ligowy, no i wywiózł 3 punkty, wygrywając aż 5-1. Zresztą no nie ma co się chyba dziwić, że trener Świtu Przemysław Cechesz na konferencji pomeczowej no zadowolony nie był.
3: Zagraliśmy beznadziejny mecz. Jak traci się bramki po prostu z piłki w powietrzu, dwóch stoperów mamy po 2 metry prawie wzrostu i nawet nie przeszkadzają w oddaniu przeciwnikowi strzału, no to jest straszne. Bardzo słabo graliśmy, a powiem, że to był zespół, jeden z zespołów, które powiem, że były takie w naszym zasięgu, to było widać.
1: Jedyną honorową bramkę dla Świtu w tym spotkaniu zdobył Adam Frączczak z rzutu karnego. To też chyba nie jest najlepszy obraz gry Świtu, no bo jak się nie strzela żadnej bramki z gry i do tego traci aż 5 bramek, no to trudno oczekiwać, żeby taka drużyna była gdzieś wyżej niż 17 miejsce w Betlic drugiej lidze, które właśnie rzeczony Świt zajmuje. Na koniec obiecałem, że zajrzymy jeszcze do Leny Świrskiej, Polki na mundialu U20, który zresztą rozgrywany jest na boiskach w południowej Polsce. Awansowały z grupy A, są w dalszej fazie rozgrywek, no i teraz czekają już na starcie 1/8 finału, w której ich rywalem będą rówieśniczki z Kolumbii. To spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 września, więc na pewno w Radiu Super FM będziemy jeszcze do niego wracać.
0: Dogrywka.

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Na pewno ważnym sportowym wydarzeniem w ten weekend było otwarcie nowej hali Szczecińskiego Domu Sportu 2.0. No i właśnie na to otwarcie przygotowano wyjątkowe wydarzenie. Pierwszy mecz sezonu Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych. Sandra Spa Pogoń Szczecin na własnym, nowym parkiecie podejmowała siódemkę Miedź Legnica. No i ten mecz udało się podopiecznym Rafała Białego wygrać 32-24. Trzeba powiedzieć, że wynik nie do końca oddaje obraz meczu, no bo aż do 41 minuty utrzymywał się remis. Obie drużyny mniej więcej

raczej na przemian zdobywały bramki. Wtedy było 17-17 w tej 41 minucie, ale potem portowcy wzięli się do gry, rzucili 4 bramki z rzędu, wypracowali sobie przewagę i potem stopniowo ją powiększali, aż w końcu doszli do tych 8 trafień, które w końcowym wyniku widnieją. Najlepszym strzelcem portowej siódemki w tym spotkaniu był skrzydłowy Dawid Krysiak, który na swoim koncie zanotował 7 trafień. Warto też wyróżnić Igora Drzazgowskiego, tutaj 6 bramek, i Jakuba Poloka, król strzelców Ligi Centralnej z zeszłego roku, w tym meczu zanotował 5 bramek. Dogrywka.

0: Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarzy dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już trzeci mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
4: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
3: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, co o czym przekona się Bułgaria.
3: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na trzecie miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
6: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz trzeci, kończysz piąty, a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania. I ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
3: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.
2: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowe emocje w Szczecinie w tym tygodniu są zagwarantowane dzięki tenisistom biorącym udział w turnieju Invest in Szczecin Open. Pierwsze mecze były już wczoraj, w niedzielę. To były oczywiście mecze eliminacji. Tam mieliśmy czterech Polaków. Finalnie do tego finału eliminacji, które były rozgrywane dzisiaj, awansował tylko jeden, Filip Pieczonka, który tak komentował swój wczorajszy występ.
2: Pograłem troszkę więcej singla, czuję się coraz lepiej na korcie singlowym. Obawiałem się trochę mojego fizycznego zdrowia, ponieważ ten tydzień, jak wróciłem z US Open, dostałem lekkiego zapalenia płuc i parę dni nie grałem, leżałem w łóżku. Także było dzisiaj wymagająco, lecz no ta adrenalina, oczywiście kibice też przyszli powspierać, bardzo dobrze mi się grało.
1: No i dla tych, którzy szczecińskiego tenisa nie mieli okazji dzisiaj śledzić, mam dobre informacje. Filip Pieczonka w finale eliminacji wygrał z Ukraińcem Nikitą Masztakowem 2-0, 6-3, 6-2 w setach i dzięki temu zagra w turnieju głównym Invest in Szczecin Open. Tutaj Polaków mamy jeszcze trzech, z czego dwóch na kortach zaprezentowało się już dzisiaj. Był to oczywiście szczecinianin Kacper Knitter, a teraz na korcie jest Alan Ważny, który w meczu dnia podczas pierwszego dnia rywalizacji podejmuje Niemca Toma Gęstsza, który w turnieju jest rozstawiony z numerem trzecim. Przed Alanem Ważnym na pewno więc zadanie trudne, ale oczywiście trzymamy kciuki za polskiego tenisistę, zwycięzcę juniorskiego Wielkiego Szlema. Co prawda w deblu, to warto podkreślić. No ale cóż, liczymy na to, że Alan Ważny przejdzie do dalszej fazy. Trzecim, ostatnim Polakiem, o którym jeszcze nie wspomniałem, jest oczywiście Daniel Michalski. On miał brać udział w eliminacjach, ale przez to, że nie było chętnych na ostatnią dziką kartę do turnieju, no to ona została przyznana właśnie Michalskiemu. On na kort wyjdzie dopiero jutro.
0: Dogrywka.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Zbliżamy się do końca sportowej dogrywki w Radiu Super FM. Teraz na tapet weźmiemy sport, który jest nieco mniej znany, choć nasi zagorzali słuchacze z pewnością wiedzą, że ja o tym sporcie lubię mówić. Jest to dyscyplina bliska mojemu sercu, no bo sam ją uprawiam. No i właśnie w ten weekend razem ze swoimi kolegami z drużyny 967 Szczecin wybraliśmy się na Mistrzostwa Polski Ultimate Frisbee w Olsztynku. Jestem winny kilka słów wytłumaczenia. Ultimate Frisbee to dyscyplina pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, w której no taki typ plastikowy talerzyk do frisbee należy przetransportować ze swojej strefy do strefy bronionej przez przeciwnika. Działa to mniej więcej na zasadzie jak przyłożenie w futbolu amerykańskim. Haczyk jest jednak w tym, że po pierwsze nie można się z dyskiem poruszać, więc możemy go tylko między sobą podawać, a druga ważna kwestia jest taka, że w naszym sporcie nie ma w ogóle sędziów. Wszystkie przewinienia są dyskutowane pomiędzy faulującym a faulowanym, no i to oni muszą się dogadać i dojść do wniosku, czy faul był, czy faulu nie było, a jeżeli do jakiegoś konsensusu dojść po prostu nie mogą, to cała akcja jest powtarzana, a dysk wraca tam, skąd przybył. Szczecińska drużyna grupę przeszła bez porażki, pokonała drużynę Wrocław Południe 12-15, takim samym stosunkiem wygrała z Ethers Warsaw. Jeden punkt więcej 967 dało sobie wpuścić w meczu z Warsaw Mets. To jednak nie przeszkodziło w zajęciu pierwszego miejsca, no i przyszedł półfinał, a tam drużyna Flow z Wrocławia, którą 967 również pokonało 15-13. Już samo to było więc wynikiem nieco przekraczającym oczekiwania kapitana drużyny 967 Tymona Serockiego, który tak właśnie zapowiadał wyjazd do Olsztynka na Mistrzostwa Polski.
2: Od jakiegoś czasu, chyba od 3 lat, od 6 miejsca sukcesywnie, rok do roku, 6, 5, 4. No według schematu trzecie, chociaż apetyt jest na pierwsze, więc zobaczymy.
1: Nieco wbrew tej matematyce, apetyt był na finał, no i finalnie 967 do tego finału awansowało, no a tam czekało Savage Ultimate Dopiewo, 17. drużyna na świecie, tak nakreślając nieco tło. No i no niestety, Savage było lepsze od 967 w tym spotkaniu, wygrało 15-12, no i obroniło koronę mistrza Polski na trawie w kategorii mieszanej, a 967 pozostaje liczyć na to, że odkują się za rok.
0: Dogrywka.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Na zegarach za kilka minut pojawi się godzina 20, a to oznacza koniec dzisiejszego wydania Dogrywki w Radiu Super FM. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i oczywiście słyszę się z Wami już jutro na 97,5 z kolejną dawką sportowych informacji.
0: Dogrywka.
2: Reklama.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
7: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
6: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
8: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
6: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które poseł opublikował potem w mediach społecznościowych. Według resortu w ujawnionych dokumentach były dane wrażliwe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Zagranica, jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
6: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W sobotę dobiegł końca 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Obok festiwali w Cannes i Berlinie najważniejsze doroczne festiwalowe wydarzenie. To właśnie na tych festiwalach odbywają się premiery najważniejszych filmów tego i przyszłorocznego sezonu filmowego. Laureaci Oscarów rozpoczynają swoją drogę do nagród. Te najważniejsze filmy będą też prezentowane oczywiście w naszych kinach. Złotego Lwa 83. Festiwalu w Wenecji zdobył film Nieznajoma kobieta w reżyserii duńskiej autorki Maj L. Tuki. Maj L. Tuki znana jest polskim widzom jako reżyserka filmu Królowa Kier. Potem nakręciła po kilka odcinków seriali Cry Wolf i The Crown. Po 7 latach powróciła filmem fabularnym Nieznajoma kobieta, który przyniósł jej Złotego Lwa w Wenecji. Maj L. Tuki była jedną tylko z dwóch kobiet zaproszonych do konkursu głównego festiwalu w Wenecji. Ten film jest koprodukcją duńsko-szwedzko-łotewską. Akcja filmu rozgrywa się po II wojnie światowej w Danii. Młoda niania przygotowuje się do ślubu ze swoim bogatym pracodawcą, jednocześnie skrywając pewną tajemnicę. Tak o swoim filmie pisze reżyserka. Film oddaje głos postaciom kobiecym, które rzadko słyszymy lub widzimy. Mój film zgłębia temat kobiecego ciała jako pola bitwy widzianego przez pryzmat licznych kobiet, które w całej Europie podczas II wojny światowej bratały się z żołnierzami armii okupacyjnej, ponosząc po wojnie dotkliwe konsekwencje. Nieznajoma kobieta zachęca do refleksji nad tym, jak postrzegane jest kobiece ciało i pragnienia nie tylko w czasie wojny. Krytycy przyjęli film w Wenecji życzliwie. W recenzjach napisano m.in., że to odważne i bezkompromisowe przedsięwzięcie, które przykuwa uwagę widzów. Ukazuje dokładnie ten typ odważnego opowiadania historii, który rozpala w ludziach pasję do tworzenia filmów. Za rolę w tym filmie Mathilde Arcel otrzymała na festiwalu w Wenecji nagrodę dla najlepszej aktorki. Wielką nagrodę jury na festiwalu w Wenecji zdobył w tym roku koreański film Możliwa miłość w reżyserii Lee Chang-donga. Druga produkcja korzystająca ze spuścizny dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, których nowe wersje powołał do życia Maciej Musiał. Film Możliwa miłość będzie też reprezentował swój kraj w wyścigu Oscara międzynarodowego, a premiera filmu już w październiku. Srebrnego Lwa za reżyserię zdobył Ilija Krzanowski za film Dał, który uznano za imponujące filmowe przedsięwzięcie. Gorąco przyjęty w Wenecji film dokumentalny Naza, poruszający temat ludobójstwa w Gazie, przyniósł ich twórcom specjalną nagrodę jury. John Malkovich zdobył nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w filmie Dziki koń 9, co jeszcze bardziej rozpaliło nadzieję na pierwszego Oscara dla tego wybitnego aktora. Ten nowy film twórcy Trzech Billboardów za Ebbing, Missouri pojawi się w naszych kinach już w listopadzie. Złote Lwy za całokształt twórczości otrzymali Ellen Burstyn i George Clooney. Polskie akcenty? Film Listy w reżyserii Andrzeja Kuczyli zdobył Impact Golden Globe Prize dla najlepszego filmu dokumentalnego. Film Grzegorza Dębowskiego, Cudze Rzeczy, zdobył nagrodę od niezależnych krytyków akredytowanych w Wenecji. A teraz wypatruję tych filmów w polskich kinach i będę o nich na pewno jeszcze mówił wielokrotnie w programie.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Po sportowych emocjach na korcie czas na kulturę pod gołym niebem. Od dziś szczecińskie korty przy Alei Wojska Polskiego stają się bezpłatną sceną kulturalną. Rusza Tenis Festiwal 2026. Codziennie około 21:00, zaraz po meczu dnia turnieju Invest in Szczecin Open, czeka Was seria darmowych wydarzeń na świeżym powietrzu. Festiwalowy tydzień otwiera się właśnie dziś, w poniedziałkowy wieczór, plenerowym seansem kinowym. Na wielkim ekranie pod chmurką zobaczycie hit Challengers. To pełna napięcia opowieść o miłosnym trójkącie, pasji, ambicji i wielkim tenisowym świecie w tle. A co w kolejnych dniach festiwalu? Jutro kolejna kinowa propozycja. Komedia romantyczna Wimbledon. W środę scenę przejmie scena Impro Szczecin z teatrem improwizowanym tworzonym na żywo z udziałem publiczności. W czwartek ze swoim programem stand-upowym wystąpi Tomasz Jachimek. W piątek będzie koncert z sentymentalną muzyką lat 2000. A w sobotę na finał korty zamienią się w wielki plenerowy klub z muzyką elektroniczną. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest całkowicie wolny. Miłego wieczoru!
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 21. Wiadomości Super FM.
7: Żandarmeria ucina spekulacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. PiS kolejny raz apeluje o obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Władze Warszawy wreszcie ugięły się w sprawie letnich ubiorów kierowców autobusów.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Identyfikacja obiektu, który został dziś wyłowiony z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Teraz do akcji wkraczają wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy i pirotechnicy. Potem dronem zajmą się prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. I na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
8: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
7: Wstępne ustalenia wskazują też, że jest to dron typu Gerbera. Podstawowy, tani bezzałogowiec z niewielkim zasięgiem. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do minimalnych stawek do końca roku. Politycy PiSu przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Rządzący odpowiadają, że próbowali znaleźć na to dodatkowe pieniądze, ale tę inicjatywę zablokował prezydent. Tomasz Fęska.
9: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6 zł 70 groszy, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
10: Za naszych czasów ropa była po 120 dolarów, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9 i 8 zł?
9: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
11: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
9: Politycy PiSu przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych.
7: W autobusach i tramwajach w Warszawie temperatura latem potrafi rosnąć szybciej niż opóźnienia. Kierowcy i motorniczowie chcą więc trochę więcej przewiewu i wygląda na to, że go dostaną. Miasto w końcu zapowiada zmiany w przepisach, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
12: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
7: A sprawa stała się głośna po tym, jak w tym roku podczas fali upałów jeden z kierowców w geście protestu przeciw obecnym regulacjom przyszedł do pracy w spódnicy i tak prowadził autobus. Najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. W ten sposób słynny brytyjski zespół Oasis zapowiada kolejną trasę koncertową. W przyszłym roku bracia Gallagher wystąpią niemal 40 razy w Europie i USA. Trasa rozpocznie się w maju w Szkocji.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
6: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.

0: 22. Wiadomości Super FM.
1: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
3: Najpilniejszą sprawą jest z całą pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
1: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
4: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach, tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
5: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
6: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuację na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód - Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
7: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
1: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
2: Ale to był dzień.
8: Dzieje się w Szczecinie. Tak powinienem zaczynać właściwie każdy program, który podsumowuje nasz dzień w Radiu Super FM, bo chyba nie ma takiego miasta w Polsce, które by tak intensywnie funkcjonowało jak właśnie Szczecin. No może poza Warszawą, ale my nie wybierajmy tak daleko, tylko skupmy się na naszym mieście. W porannej rozmowie Radia Super FM był z nami dzisiaj Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. I choć mieliśmy rozmawiać także o innych sprawach, to temat paliwa i wysokich cen na stacjach paliw chyba naszą rozmowę zdominował.
9: Jeszcze raz chciałbym przypomnieć prawicę, zwłaszcza tym, którzy na stojąco klaskali, jak wybrano prezydenta Trumpa, że doprowadził do tak bardzo trudnej sytuacji, a oni dzisiaj uważają, że to jest wina rządu. Nie, nie jest to wina rządu, jest to wina bezpośrednio sytuacji w Zatoce Perskiej. Widzimy, że ten front przekłada się również na tą, na Morze Czerwone, czyli chodzi o ataki Huti. Jeżeli na giełdzie już powyżej $100 za baryłkę mamy, to co my możemy zrobić? My nie mamy własnych złóż, które dawałyby nam jakąkolwiek możliwość. Natomiast złożymy jeszcze raz projekt ustawy o tych nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Mam nadzieję, że pan prezydent tym razem nie zawetuje tego, a my będziemy być może kolejny pakiet CPN mogli wprowadzić. Tylko panie prezydencie, więcej odwagi, nie stawanie po stronie wielkich koncernów, tylko po stronie Polaków.
8: Podcast z porannej rozmowy oczywiście znajdziecie na stronie internetowej Radia Super FM. Jutro o poranku będzie z nami poseł Konfederacji Ryszard Wilcz i pewnie o paliwa też będę go dopytywać. Niemniej jednak nie samymi paliwami żyje człowiek. Pamiętacie głośną sprawę z Warzymic, kiedy to kobieta wyrzuciła na śmietnik komodę, a w komodzie były pieniądze. Pieniądze się znalazły, ale okazuje się, że sprawa ma ciąg dalszy. Są zarzuty prokuratorskie dla sąsiadki, która wzięła komodę, wzięła pieniądze i próbowała ukryć, że te pieniądze w komodzie się znalazły.
10: Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód prowadzi postępowanie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy, które zostały wyniesione wraz z meblami przed wiatę śmietnikową. Zarzuty w tej sprawie usłyszała jedna osoba, która znalazła te pieniądze i nikogo o tym nie poinformowała. Nie poinformowała. Dochodzenie pozostaje w toku. Za przywłaszczenie rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego grozi kara pozbawienia wolności do 1 roku.
8: Mówi Julia Szosda z prokuratury rejonowej Szczecin Zachód. To właśnie ta prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy. Kobiecie może grozić kara nawet 1 roku pozbawienia wolności. Sprawa jest szczęśliwie zakończona, choć emocji nie brakowało, a samo zadanie było skomplikowane, przyznawała na naszej antenie detektyw Małgorzata Marczulewska.
11: Natychmiast w sprawie została zaangażowana jednostka policji z Mierzyna oraz nasza agencja detektywistyczna. W wyniku ciężkiej pracy przez 4 dni udało się pieniądze odzyskać w całości. Jest to wielkie szczęście, wielki sukces Komendy Policji w Mierzynie i też nasza ciężka praca. Bardzo mnie cieszy, że oszczędności całego życia wracają do właścicieli.
8: Dzisiaj w poniedziałek zaczął się tydzień inicjatyw senioralnych. Wszystko miało miejsce przed godziną 12 pod Urzędem Miasta, kiedy to seniorom klucze do bram miasta przekazał prezydent Piotr Trzystek.
12: Kochani, więc mam dla was klucz tutaj, który za chwilę przekażę waszej reprezentacji. Szczecin jest do waszej dyspozycji przez najbliższy tydzień inicjatyw senioralnych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy angażują się w ten projekt, wszystkim Uniwersytetom Trzeciego Wieku, wszystkim organizacjom, które dbają o was, z którymi współpracujecie.
8: A sami seniorzy z energią wręcz rozsadzającą.
13: Wszyscy się uśmiechają, cieszą się, że media są. Dzień dobry.
14: Oczywiście, dzień dobry.
13: Ile trwało przygotowanie kapelusza?
14: Chyba pewnie 3 dni albo 4. Bo to wszystko własnoręcznie jest zrobione. Stelaż jest zrobiony z drutu. Cały kapelusz jest wykonany z wikliny, a jeszcze później wykonane są czerwone kwiaty z naci dzikiej marchwi.
13: Widzę, że nie tylko panie, ale także panowie w kapeluszach. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Cóż to jest za kapelusz?
15: Na imieniny kiedyś chciał mi zrobić taki prezent kolega i kupił mi jakieś takie sombrero góralskie czy coś takiego. To dziś go wykorzystałem po raz pierwszy.
8: Tydzień inicjatyw senioralnych to wydarzenie, które potrwa jeszcze kilka dni. Ponad 100 wydarzeń zaplanowano w ramach tego właśnie niezwykłego cyklu inicjatyw. Więcej na ten temat możecie przesłuchać na przykład w popołudniowej rozmowie Radia Super FM z piątku. Na naszej stronie w zakładce podcasty znajdziecie tę rozmowę. Była z nami Joanna Sawicka-Budziacz, czyli prezeska Fundacji Możesz, która odpowiedzialna jest za koordynowanie właśnie tygodnia inicjatyw senioralnych. Na naszej stronie internetowej także więcej informacji sportowej. Ja się już odmeldowuję i słyszę z wami jutro po godzinie 8 rano.

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.